Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: 2.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: majówka, majówka i po majówce, ale była fajna, prawda? Jeżeli chodzi o temperaturę, całkiem nieźle, słońca nie brakowało, a dzisiaj będzie zdecydowanie odmiennie. Choć temperatury jeszcze dosyć wysokie, bo zobaczymy 22 stopnie w ciągu dnia i 12 stopni w nocy w Trójmieście, to słońca będzie jednak zdecydowanie mniej, do tego będą występowały opady deszczu, niewykluczone lokalnie występujące burze. Największe ich prawdopodobieństwo oczywiście na Kaszubach i trzeba uważać. Teraz uważamy, bo zdecydowanie większy ruch na Łądruga i Dąbka na Wendy Świętojańskiej 10 lutego w Gdyni.
1: Jest szósta, news SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Gliwic, gdzie strażacy walczą z ogromnym pożarem. Pali się nieczynna fabryka drutu przy ulicy Dubois. Ogień objął materiały po rozbiórce kompleksu hal. Na miejsce ściągnięto 170 strażaków. W działaniach uczestniczy również samochód Mobilab, który prowadzi pomiary jakości powietrza. Dotąd nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Lokalne władze apelują jednak o zamknięcie okien. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Prezydent chce napisania nowej konstytucji. Powołał w tej sprawie specjalną radę, której skład już budzi kontrowersje. Na działania Karola Nawrockiego odpowiada premier, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie Karol Nawrocki podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
2: A premier Donald Tusk odpowiada, że obecna konstytucja wystarczająco precyzuje podział obowiązków.
4: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
2: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób, ale prezydent zapowiedział, że zaprosi do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów.
1: A w jej składzie są m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz były senator PiSu Ryszard Legutko. Za 3 godziny rusza maturalny maraton. Na początek tradycyjnie egzamin z języka polskiego, a na jaką lekturę chcieliby trafić maturzyści?
5: Mam nadzieję może na 1984.
6: Najlepszą opcją do trafienia na maturę byłaby na przykład lalka.
1: A czego wolą unikać?
6: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
7: Na pewno nie chcę dziadów.
6: Dziady. Przedwiośnie też jakoś nie jest moją ulubioną lekturą.
1: Wszystko będzie wiadomo o 9, bo to wtedy zostaną otwarte arkusze z polskiego.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: SK2 Sport.
1: Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk. Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze finale Pucharu Polski. Jednak jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji. Tomczyk prowadził Raków od grudnia. Jannik Sinner, najlepszy w Madrycie, lider światowego rankingu, wygrał turniej ATP. W finale gładko 6-1, 6-2 wygrał z Aleksandrą Zwierewą. Włoch jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu rangi 1000.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
10: Na początek chciałem powiedzieć powodzenia, bo maturzyści pewnie palce przegryzione do drugiego paliczka. Dacie radę, będzie dobrze. Patrzcie na nas, gdzie jesteśmy. Mamy maturę oboje. dobra, już.
11: Nie. Ale słyszaj, że nikt nie chce dziadów.
10: Nikt nie chce dziadów.
11: Nie. Ja też nie chcę dziadów. Ja wolę wysokie nominały.
10: Tak.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
10: Ja miałem dziady na maturze i uważajcie, bo to potem prześladuje przez całe życie.
11: Dlaczego? Dziady cię prześladują?
10: No, przechodzę co dzień pod sklepem i mnie prześladują, no.

0: kot bez ogona, to musiało być dziwne marcowanie, że kot bez ogona jest.
1: Napisz, kochany, o tym rozprawkę.
0: To właśnie, dzisiaj to wszystko. Będziemy trzymać kciuki za was, drodzy maturzyści. Być może u kogoś z was w domu taki maturzysta jest i już nie śpi, ho, bo ludzie nie śpią.
1: Nie śpią. Domagają się, żądają wręcz, a nawet proszą o słowa wsparcia, to po pierwsze, a
0: my tu jeszcze
1: przecieki.
0: Nie było nas tu w radiu, a Dorota już z samego rana, bo teraz zalogowaliśmy się na naszego radiowego Facebookia i po piątej Dorotka napisała.
1: Kochani, słuchamy was właśnie na odstresowanie. Dzisiaj moja Tenia podchodzi do matury. Dajcie jakieś słowa wsparcia, a może macie przecieki z tematami na polski.
0: I to jest dobry punkt wyjścia dla wszystkich innych słuchaczy, bo myślę, że nasi słuchacze służą pomocą.
1: Oczywiście.
0: I mogą pomóc w sprawie przecieków.
1: Tu, zapraszamy hydraulików.
0: Tu
1: dzwońcie.
0: Na pewno ktoś z was wie, co będzie na maturze z polskiego dzisiaj. Na pewno z was ktoś wie. Więc prosimy o przecieki, prosimy o słowa wsparcia dla dzisiejszych maturzystów z języka polskiego na poziomie podstawowym.
1: 7268 2686 albo Messenger zapraszam, a w ogóle też się, a może przecieki. No przecież matura się powtarza co jakiś czas, prawda?
0: No dlatego
1: być
0: ktoś
1: może wasza matura będzie powtórkowa dzisiaj. W sensie, że powtórzy się tematy z waszej matury.
0: Co maturzyści mają powtórzyć? To pytanie na dziś. Jakie przecieki przewidujecie na maturze o 9? 7268 2686 lub Messenger.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: 17,5 minuty po 6.
1: Czyli jakieś 2 godziny i 20-40 minut do pierwszej matury dzisiaj z polskiego. Tak. No bo dzisiaj matury ruszają, moi drodzy, a my w Radiu SK2, jako że przychodzimy wam z pomocą, to odpowiadamy na wasze żądania i no, jakieś rady dla maturzystów? Może macie jakieś przecieki? 7268 26 826 albo Messenger, zapraszamy.
0: Dorotka, jest z nami Dorotka. Dorotka, dzień dobry.
2: No dzień dobry, panie Wajda, panie Jarząbek. Najlepiej w czerwonych gaciach. To jest najlepsze podejście do matury. Wszystko się udaje.
0: Czyli nie żadne przecieki, nie gotowe rozprawki, ściągi, czerwone majty muszą być.
2: Trzeba czerwone majteczki z podwiązką i zdane jak nic. Pozdrawiamy was wszyscy. Serdeczne dzięki.
0: Również bardzo. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego, czyli jakiś tam maturzysta u Dorotki w rodzinie musi być.
1: Maturzysta w czerwonych majtkach z podwiązką? Wyobrażasz sobie?
0: Wiesz, jak się nie uczyłeś, to musisz się poświęcić. Podwiązkę na UDO zakładasz, czerwone majteczki, drogi maturzysto.
1: Tak,
0: tak, tak, nie ma zmiłuj. Nie.
1: A z drugiej strony widzicie, po co to się było 4 lata zakuwać i męczyć, prawda?
0: Jak wystarczą takie majteczki. No.
1: Shopping trzeba było robić, uprawiać.
0: Brawa dla was teraz, Piotr Rubik. Już nawet śpiewają. Proszę, żebyście znali dzisiaj.

0: wszystko, co dziś możesz mieć, to jakby odpoczęta głowa, odpoczęte ręce, odpoczęte nogi po majówce. Oczywiście, że tak nie jest.
1: Nie. No nie, nie we wszystkich przypadkach, mój drogi. Mam tutaj kolorową prasę, która dzisiaj donosi. Uciekły z Polski na majówkę i nie chodzi wcale o Ziobrę i tego drugiego, prawda? No. Tylko chodzi o nasze aktorki, znane celebrytki. Edytę Herbuś na przykład, Paulina Smarz, Sandra Kubicka, ale pani aktorka Katarzyna Glinka jest bardzo szczera. Uciekła w tropiki i mówi tak: uczę się odpoczywać, nie umiem odpoczywać. Leżąc tak zupełnie bezkarnie, coś tam w głowie wciąż podpowiada: ej, wstawaj, głupio tak nic nie robić. Tak napisała na Instagramie.
0: No, trzeba było wziąć ze sobą węgiel drzewny,
1: to
0: gryla.
1: To jest pierwsza sprawa, oczywiście, no, że tak, tak. A po drugie, nie słuchać głupot, jak ktoś podpowiada. No. SK2. Może się zakochać.

0: Płacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mała

0: Duża, z oknem czy bez? Nieważne, jaka jest Twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
1: I po reklamie.
2: Burze możliwe dzisiaj, więc trzeba być na to przygotowanym, szczególnie na Kaszubach trzeba uważać. W trakcie burz nie chowamy się pod drzewami, no i na wszelki wypadek nie parkujcie też samochodów pod drzewami, bo w trakcie burz możliwy silniejszy wiatr. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 22 stopnie w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Jutro zdecydowanie chłodniej, 10 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy, słońca będzie niewiele. Opady deszczu i będzie go sporo, też są możliwe. Starogardzka Budowlanych, nowatorów słowackiego, żołnierzy wyklętych, uważamy na siebie w Gdańsku.
3: 6.30 News SK2. Anna Łabocka. 33-letni sternik usłyszał zarzuty. To po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły tam 2 osoby. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Strażacy kolejny dzień walczą z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Płonie około 100 hektarów tego cennego przyrodniczo obszaru. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Polscy hokeiści przegrali z Francją pokarnych 2-3. To w drugim meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Kazachstan, Japonia i Litwa.

0: Numer 8 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Roxy Faust na szeroką wodę. Głosować można na sk2.pl, a przy okazji, moi drodzy, jak już będziecie na sk2.pl, to zapraszamy w zakładkę Wygrywamy, wygrane, wygraj.
1: Zagraj.
0: Konkursy, zagraj.
1: Zagraj, wygraj.
0: Dlatego,
1: konkurs.
0: Posłuchajcie, bo mamy coś ekstra. Przedłużamy majóweczkę.
1: I też na szeroką wodę można wypłynąć, bo tam przecież dużo jezior jest, nie?
0: A jak? Oczywiście, że tak.
1: Widzicie, przedłużamy majówkę z radiem SK2. Taka nasza majóweczka, powtórka sprzed roku. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Zabieramy was, drodzy słuchacze, do hotelu nad jeziorem w Mikołajkach i tam się doskonale bawimy.
0: I dzisiaj zaczynamy kompletować ekipę. To już dzisiaj będziemy wybierać pierwszą osobę, która zabierze kogoś ze sobą, dostanie kasę na dojazd i będzie się mogła z nami bawić.
1: Dwudniowy pobyt.
0: O,
1: będzie ognicho, będzie burger, będzie kiełbacha. Będą warsztaty zrobienia steaków i innych ciekawych rzeczy. Znam tych chłopaków, którzy te mięsiwa przygotowują i powiem wam, że będzie dobrze.
0: Ale to nie ma tak łatwo. To nie jest tak, że sobie weźmiemy po prostu na chybił trafił kogoś. Nie. Najpierw to musicie wejść na sk2.pl i napisać nam, dlaczego to właśnie ty, drogi słuchaczu, lub ty, droga słuchaczko, powinieneś lub powinnaś zasiąść z nami przy mazurskim ognisku.
1: Mogę jeszcze coś dodać, bo to może być na zachętę. Będzie prywatny, specjalnie dla tych, których zabierzemy na majówkę, koncert grupy Kuba i Kuba.
0: Nikt nie ma innego wejścia, tylko wy będziecie mieli
1: wejście. Wy będziecie mieć wejściówki na ten kameralny, prywatny koncert. Powiem więcej, przed 7 jeszcze Kubę i Kubę zagramy, więc bądźcie blisko. SK2

0: Interpretacja utworu Stachurskiego. To też może być.
1: I proszę bardzo.
0: Jedwab. Zinterpretuj ona zmysłowo na mojej twarzy te słowa. Na przykład.
1: Co to interpretować, nie?
0: No zinterpretuj. Ona zmysłowo na mojej twarzy.
1: Nie, to po 23 będziemy interpretować. Nie,
0: ale to poeta coś miał na myśli, no.
1: No ja wiem, co on ma na myśli. Ja wiem, o czym on myśli. Tak czy inaczej, 726-826-826. Dzisiaj matury z polskiego ruszają. Czy mamy jakieś przecieki? Okazuje się, że tak. SMS przyszedł na 726-826-826. Proszę bardzo, przeciek. Prawdopodobnie na maturze może być temat człowiek wobec budzika o 6 rano, analiza dramatu.
0: Ładne, bo to o nas, tak. Jakbyśmy teraz maturę pisali, to byłaby na piątkę z plusem. Piotruś napisał, przekażcie Milence, że da radę na dzisiejszej maturze. Milenka jedzie właśnie na maturę, jest 6:48.
1: Wcześnie,
0: daleko musi mieć Milenka na tę maturę, ale Milenko, to życzymy, żebyś najpierw dotarła szczęśliwie i zdrowo, a potem, żebyś dobrze napisała maturę z języka polskiego.
1: Można też do nas dzwonić, można też do nas odzywać się na Messengerze.
0: Tak, są przecieki z Messengera, słuchamy.
2: Temat, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego i nawiąż do tytułu lektury Dziady. Eskar.

0: Lato może stygnąć, ale byleby te wszystkie steki, karkówki, kiełbasy nie wystygły, jak będzie majówka z Radiem SK2 w Mikołajkach. Przypominamy, że będzie prywatny koncert grupy Kuba i Kuba. 4 minuty do godziny 7:00, wtedy też najświeższa porcja newsów. Nie
1: a dzieje się
0: za daleko.
1: Troszkę, a nawet ciut więcej, tak więc warto posłuchać, co tam się ciekawego w puszczy wydarzyło. Albo i pustyni.
2: SK2

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: I po reklamie.
10: Wszystko wskazuje na to, że blisko Ziemi 6 maja przeleci asteroida. Ona ma mniej więcej 100 metrów długości, ale nie zagraża nam. W każdym razie warto to odnotować. Dzisiaj 22 stopnie w Trójmieście w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce będzie pojawiało się co jakiś czas, ale będą występowały opady deszczu. Niewykluczone też lokalnie występujące burze, na które trzeba będzie uważać, szczególnie na Kaszubach. Teraz uważamy, bo większy ruch na estakadzie Kwiatkowskiego. Uważamy też na potokowej spacerowej kartuskiej Armii Krajowej w Gdańsku. Szerokiej drogi.
11: Jest 7 News SK2 Anna Łowocka. Są zarzuty dla sternika po tragedii na jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Dwóch nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
12: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
11: Podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jak informuje kancelaria prezydenta, do rozmowy telefonicznej doszło w nocy. Mowa była m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim, ale nie tylko. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
14: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
13: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę dokonań Poczobuta.
15: Nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
13: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
11: Za 2 godziny zaczną zmagania z językiem polskim. Ruszają egzaminy maturalne. Tradycyjnie wielkie emocje towarzyszą maturzystom ze szkoły w Chmurze, którzy swój egzamin zdają na warszawskim stadionie Legii. Z czekającymi na wejście rozmawiała nasza reporterka.
16: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
17: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
18: kawał drogi.
17: Musiałem o 3 wstać.
18: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
19: Szczerze w ogóle?
18: Będzie 100%.
19: No może nie 100%, ale może się uda zdać.
11: W Warszawie do matury podejdzie ponad 5 tysięcy absolwentów szkoły w Chmurze.
20: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
21: SK2 Sport.
11: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice. Drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie się. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. Z mistrzostwa Włoch może cieszyć się Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli.
20: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: Matury maturami, a tu się okazuje, że jeszcze dzisiaj jest Dzień Strażaka.
21: Dzień dobry, cześć. Pozdrawiam dzisiaj wszystkich strażaków PSP, emerytowany strażak Henio oraz wszystkich druhów z OSP. Dobrego, miłego dnia.
9: Dziękujemy.
22: W imieniu strażaków oczywiście, a strażak, wiadomo, może się przydać po maturze, bo zdaną na maturę co należy? Należy oblać kremówką jakąś na przykład.

0: No i to jest porządna akcja, o której czytamy. To jest porządna akcja polskiej policji. 10 minut po 7 w Radiu SK2. Teraz Wólka Kosowska. Tam się znajduje takie duże targowisko.
1: Nie jeden stonoga pozazdrościłby tego, co zrobiła polska policja, bo ta zatrzymała setki podrobionych butów na tej właśnie Wólce. Blisko 200 par butów ze znakami towarowymi, których szacunkowa wartość przekroczyła 55 tysięcy złotych. To wszystko zostało udaremnione, w sensie sprzedaż została udaremniona przez polską policję.
0: 38-letnia obywatelka Chin stanie przed sądem. Kobiecie grozi 5 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu podróbek butów. No, co będziemy
1: jednym
0: tutaj owijać
1: słowem,
0: w bawełnę?
1: Może trafić za kratki. I teraz pewnie zastanawiacie się, no bo w więzieniu trzeba w czymś chodzić, prawda? W skarpetkach nie będzie biegała po celi, prawda?
0: Nie.
1: W czym ona może chodzić po tej celi?
0: Wybór ma spory. Abibas, Pumba, może to jeszcze być ten...
1: Neki.
0: Copacabana. Dolce & Stogonow, czy jakoś

0: Albo ewentualnie jakieś resztki z majówki też można odnaleźć po tym długim, pięknym majowym weekendzie. 19 minut po 7.
1: A okazuje się, że podczas majowego długiego weekendu na tatrzańskie szlaki wypełzły żmije zygzakowate. Tak ostrzega Tatrzański Park Narodowy. I teraz uwaga, bo to jest bardzo poważna sprawa. Za sprawą tego znacznego ocieplenia w ostatnich dniach żmije wypełzły na drogi i mogą kąsać ludzi. Uważajcie. One się lubią wygrzebać w promieniach słońca, więc jak chodzicie sobie teraz po Tatrach, to patrzcie, gdzie stąpacie.
0: Ja nie wiem, kto wpada na te pomysły i że aż tyle jest tych osób. Kto to widział, żeby w długi weekend, na majówkę, w góry brać ze sobą teściową? Eskar.

0: Prawie 5 minut po godzinie 7, tu Radio SK2.
1: Kolejny rekord świata pobity, moi drodzy. Koncert Shakiry na Copacabanie, takiej brazylijskiej plaży, przyciągnął 2 miliony fanów. Shakira to jest ta, wiecie, ta Waka Waka, co to miała męża tego, jak on się tego, Pokemona tego, Piqué.
2: Nie, Piqué, no to jaki no właśnie, Pokemon?
1: No Piqué.
2: Obrońca.
1: Posłuchajcie, koncert Shakiry na Copacabanie przyciągnął 2 miliony osób. Przyszło posłuchać Shakiry.
2: Bo za darmożkę, to był darmowy koncert, tam jakiś festiwal czy coś w tym stylu jest. No, ciekawe mnie na przykład ciekawi, co widzieli ci, którzy stali w ostatnim rzędzie.
1: Stary, ostatni rząd przy 2 milionach osób to był ze 3 wsie dalej, nie?
2: No, w sumie każda wieś na świecie ma swoją Shakirę. SK2.

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
0: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka, SK2.
0: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
2: Hej, tu Kuba i Kuba.
3: My też tam będziemy i zagramy dla was.
4: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
5: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike.

0: to Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.
2: Możecie ich zaskoczyć. Florian, Malwina, Monika, Ambroże, Antonina, Grzegorz, Helena, Kajetan, Michał, Mikołaj i Ryszard świętują w Trójmieście, więc warto do nich wpaść. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 22 stopnie w ciągu dnia. W nocy o połowę mniej. Słońca będzie niewiele. Opady deszczu i burze niewykluczone. Jutro 10 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Słońca niewiele. Opady też co jakiś czas i mogą być konkretne. Teraz konkretny ruch na Undrugach Ważnińskiej i Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, więc uważamy szerokiej drogi.
3: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj rusza operacja Projekt Wolność. Siły amerykańskie będą pomagać statkom handlowym bezpiecznie przepłynąć cieśninę Ormus. Z kolei Iran ostrzega, że każdą ingerencję USA w cieśninie uzna za naruszenie obowiązującego rozejmu. Strzelanina w południowym Londynie. 4 osoby zostały ranne, jedna z nich walczy o życie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później na pobliskiej ulicy znaleziono 33-latka z ranami kłutymi. Służby sprawdzają, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Od dzisiaj w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum. To między innymi uderzenie w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, których potem brakuje w kasach i internecie.

0: 29 minut zostało nam do godziny 8. Wyjątkowo w tamtym tygodniu mieliśmy CPK. Zazwyczaj mamy PKP. A dzisiaj wprowadzimy nowy cykl, który się nazywa UPS. I za chwilę rozwiniemy ten skrót dalej. Chcielibyśmy powiedzieć, żebyście się przygotowali i mieli swoje telefony pod ręką. Nasz numer telefonu jak coś 726-826-826. Więcej za chwilę.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Adrenalina.
1: Buzuje, adrenalinka buzuje. Jak patrzymy na zegarek, 7:37. Ja wiemy, żeby. Ja wiemy, my wiemy, że był weekend majowy i ciężko wrócić do rzeczywistości.
2: My też wiem, właśnie. Tak.
1: My też wiem. Mamy specjalny nowy cykl. Najpierw podam numer telefonu 726-826-826. W tym momencie na żywo do studia można się dodzwonić, a cykl nazywa się Ups dla wszystkich tych, którym ciężko zderzyć się z rzeczywistością po weekendzie majowym.
2: Czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Można też do nas na żywo pisać na Messengerze, tam też przyjmujemy wasze wiadomości. Chodzi o to, żeby się ładnie usprawiedliwić w jakiś nietypowy sposób.
1: Nie, że nietypowy sposób, po prostu. Jeśli już wiesz, że się spóźnisz do roboty, zadzwoń człowieku do radia 726-826-826 i powiedz dlaczego. To jest wasze dzisiejsze usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. A może to spóźnienie już nastąpiło? Już jesteście po czasie w pracy.
2: Daję wam szansę.
1: Dlaczego się spóźniliście. Można
2: dajemy
1: się
2: wam szansę
1: usprawiedliwić i ciekawy jestem, czy są jakieś powody. Mamy pierwszy. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dlaczego się spóźniłaś, bądź spóźnisz się do pracy?
3: Spóźnię się do pracy, bo wybrałam spacer z psem.
1: Proszę bardzo, kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
4: Spóźnię się dzisiaj do pracy, bo muszę zajechać do sklepu wędkarskiego, odebrać wędkę znakowe.
1: Bardzo to jest ważne. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
5: Dzień dobry. Ja się właśnie spóźniam do pracy, bo moja córka stwierdziła, że chce dzisiaj do żłobka zadać czerwony balonik, a miałam tylko niebieski.
1: No właśnie, to są poważne powody. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
6: Bo czekam na koleżankę na przystanku.
1: O, to też. A koleżanka jest kierowczynią autobusu. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
6: No, dzień dobry, ja się spóźnię. Ja chodzę do szkoły, się spóźnię, bo zaspałem.
1: A, czyli do szkoły się spóźnisz. To szybciutko.
6: No,
1: ale dzisiaj
6: zaspałem.
1: Spokojnie, dzisiaj wolne, bo matury. Halo, dzień dobry, następny telefon. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
5: Dlatego, że majóweczkę spędziłam z moją córką w szpitalu, a niestety dzisiaj trzeba iść do pracy.
1: Dużo zdrówka życzymy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
5: Cześć, ja się spóźnię do pracy, bo są matury i dopiero przyjdę w poniedziałek, za tydzień. Cześć, pozdrawiam z Torunia.
1: Bardzo ładnie. Jeszcze jeden telefon, ostatni na dziś, powiedzmy, w naszym ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
7: Dzień dobry, spóźnię się do pracy. Dlaczego? Dlatego, bo rozwinąłem ucz. Utknąłem przy sedesie.
1: Też się zdarza. Dziękujemy za dzisiejsze ups. Mam nadzieję, że wpisze się to w stały kalendarz poniedziałkowy.
2: Jak słyszycie, niektórzy mają od rana kupę roboty.

0: 10 minut zostało nam do godziny 8.
1: Teraz w Radiu SK2 dużo, dużo, dużo wody popłynie. Żyjemy tym, co się działo ostatnio w długi majowy weekend.
0: Świętowaliśmy wszyscy. Bo był cały długi majowy weekend. Nawet Polonia świętowała.
1: Znaczy on był taki sobie. Polonia sobie świętowała w Stanach Zjednoczonych i to w dość nietypowy sposób. Otóż, wyobrażacie sobie, jest taki największy wodospad świata.
0: Najbardziej znany.
1: Nazywa się Niagara.
0: Na granicy Ameryki i Kanady.
1: I wyobraźcie sobie, że Amerykanie i Kanadyjczycy również podświetlili go na biało-czerwono, żeby oddać cześć i hołd naszemu wspaniałemu biało-czerwonemu narodowi.
0: Na wniosek Polonii. Polonia się zgromadziła z jednej strony kraju z Ameryki, z Kanady i obserwowała wodospad największy na świecie, który został podświetlony na biało i czerwono.
1: Niagara nigdy nie miała takich kolorów, a teraz ma biało-czerwona, żeby świat wiedział, że w majówkę u biało-czerwonych to się leje strumieniami.

0: Za późno. Za późno, już się niczego nie nauczycie.
1: Nie, no jeszcze godzina i 5 minut.
0: Ale od nowa wszystkiego? Nie da rady 4 lat w liceum.
1: No, znam różnych czarodziejów.
0: Matura dzisiaj, moi drodzy. Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom oczywiście. No i podajemy numer telefonu 726-826-826.
1: Żeby Messenger się rozluźnić być może jeszcze przed maturą. W Państwa Miasta sobie zagramy. To też jakaś powtórka, co prawda z geografii bardziej, ale też z różnych innych rzeczy. Bo na przykład film albo znana postać, tam są takie kategorie, to można jakoś sobie coś odświeżyć. Zgłaszamy się teraz, żeby wejść do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
0: No to odpowiedź na pytanie. Co dała wam matura?
1: 726-826-826 SMS-owo się zgłaszamy odpowiedzią na to pytanie lub poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. SK2. Ciągle zbyt posąg.

0: 2.
1: SK2. Najlepsze. Polskie hity. Reklama.
2: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. WMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: I po reklamie.
7: Maturzyści rozpoczynają maraton. Mocno trzymamy za Was kciuki i wierzymy, że uda Wam się. Na termometrach zobaczymy 22 stopnie dzisiaj w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Zabieramy ze sobą parasole. Będą występowały opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Choć słońce przez chmury też może się przebijać. Jutro 10 stopni w ciągu dnia, 8 w nocy, słońca niewiele po południu. Co jakiś czas opady i będzie tego deszczu sporo. Teraz Wałowa, Podwale Przedmiejskie, Potokowa, Spacerowa, Słowackiego. Tutaj mamy sporo aut, więc zwalniamy szerokiej drogi.
8: Jest ósma, newsy SK2, Anna Łowocka. Przez całą noc z pożarem walczyło prawie 200 strażaków. Trwa dogaszanie ognia w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
9: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
8: Strażacy mają na miejscu jeszcze bardzo dużo pracy.
9: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe. Całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
8: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych na pierwszy ogień i język polski na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Tak, jestem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Mateuszu, rozmawiałeś z tegorocznymi maturzystami. Powiedz, w jakich są nastrojach?
10: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
11: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
12: Szczerze w ogóle?
10: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
13: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
14: Na pewno nie chcę dziadów.
13: Dziady.
15: Może pójdą w te cnoty boskie, jak była nadzieja, to może miłość.
16: Coś mi tak szef po głowie chodzą.
10: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
8: Przyda się wygodne obuwie i kondycja. W majówku otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Do pokonania 67 metrów wysokości i 365 schodów.
17: Udało się.
18: No, nie spodziewałem się, że tak mnie to zmęczy.
19: Weź tutaj to wyzwanie, naprawdę, że tutaj tak wysoko.
18: No właśnie widać.
20: No widoki naprawdę są ciekawe.
21: Troszkę jestem zaskoczony i jestem zadowolony i szczęśliwy, że możemy tu sobie jako jedni z pierwszych wejść.
8: Wieża dostępna jest przez cały tydzień. Z atrakcji można korzystać do 30 września.
22: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: SK2 Sport.
8: Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix Kanady odbędzie się za 3 tygodnie. W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. O 19.00 mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk.
22: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: 3:30 po 8:00.
0: Mamy to. Dotarłem. Nagrzebałem się trochę w internecie, ale dotarłem. Jest przeciek z matury.
7: No.
0: Mamy przecieki z matury. Posłuchajcie teraz głośno. Uwaga. Na maturze będzie to, czego nie umiesz.
1: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
7: Także, drogi maturzysto, zastanów się porządnie nad tym wszystkim. Mamy radę też dla was wszystkich. Nie skompromitujesz się na maturze, jeśli na nią nie pójdziesz. Już 4:45. Kombi! No graj.
0: Pojechał.
7: Odpalił.

0: Piękne brzmienia, najlepsze polskie u nas w Radiu SK2. Prawie 12 minut po 8.
1: Jeżeli myślicie, że do niczego się nie nadajemy my Polacy, to wręcz przeciwnie. My się do wszystkiego nadajemy i na przykład mamy pan prezydent Karol I znalazł dla nas kolejne zastosowanie. Okazuje się, że jak to mówi pan prezydent Karol Nawrocki, Polska może być bramą północy dla gazu z USA. Proszę bardzo, możemy być bramą, mój drogi.
0: Tak się wypowiedział?
1: Tak.
0: To wysoko mierzy pan prezydent. Mi tak bardziej się wydaje, że nadajemy się na furtkę, a nie na bramę. Mamy przecież ten cypel helski, co trochę wygląda jak klamka.
1: No
0: na dole, jak popatrzymy na mapę, mamy Kluczbork.
1: No furtka jak w mordę strzelił. No.

0: Bez powietrza.
1: Bez matury też.
2: Też, ale może lepiej ją zdać. No. Zobaczymy, to jeszcze kilka chwil zostało, teraz trzeba się odstresować.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta?
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Odmurzyć, to tak. Taki synonim.
1: No to
2: potoczny.
1: Posłuchajcie, to w takim razie w Radiu SK2 egzamin. Dojrzałości również, bo to można powiedzieć, kto będzie bardziej dojrzale odpowiadał, ten zgarnie.
2: No, niekoniecznie zawsze złotych. Tak jest, ale zobaczymy, jak pójdzie Anetce albo Monice, której lepiej. Dzień dobry.
6: Cześć. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Przypominam, dziewczyny, zasady naszej zabawy z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba wtedy otrzymuje nagrody, pocieszenia. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Jasne.
2: Dobrze, Anetka zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
6: Dobra. W lewo poproszę.
1: Proszę bardzo.
2: Smyrnął to koło tak czule i zatrzymało się na literze T jak tata.
6: T jak tata, dobra.
2: T jak tata, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
6: Tunezja.
1: Miasto.
6: Tarnów.
1: Znana postać.
6: Tomasz Makowiecki.
1: Roślina.
6: Turnie.
1: Kolor.
6: Turkusowy.
1: Zawód.
6: Traktorzysta.
1: Samochód.
6: Tikodeł.
1: Imię.
6: Tekla.
2: Imię
1: po czasie.
2: Imię już będzie po czasie. Tomasz Mazowiecki.
1: Nie, Makowiecki.
2: Dobra, wróć, Makowiecki. Czyli to był ten piosenkarz.
1: No
2: tylko
1: tak,
2: czy on ma Tomasz?
6: Tak. Były mąż Reniusis.
1: Były mąż Reniusis. Nie znasz byłego męża Reniusis?
2: Nie zadawałem się nigdy z Reniusis, bo się boję, że ona kiedyś mnie znajdzie.
1: Nie, jeszcze inna.
6: Ale był w Idolu.
1: Mnie jeszcze, powtórz mi roślinkę.
2: A ten Tomek Makowiecki.
1: Pomóż mi.
2: Turnie. Turnie. A to ty do turni chciałeś się...
6: A to właśnie po się mojej zakopiańskiej makówki. Chciałam powiedzieć tu ja, wyszły mi turnie.
2: No ale turnia ale... to nie jest chyba...
1: Nie. Cicie. Turnia to jest nazwa popularnej wczesnej odmiany grochu siewnego, pastewnego, charakteryzująca się plonowaniem, odpornością na wyleganie i silnymi wąsami czepnymi.
6: Jakbyś tam właśnie dokładnie to miałam na myśli.
2: Jakby na maturze z polskiego był dostęp do Wikipedii, nie? To...
1: No... Groch z kapustą, ale ci wyszedł. Dobra,
2: zaliczamy
1: turnia.
2: No dobrze, no to 7, Anetka.
6: Super.
2: 7 punktów, zobaczymy, jak sobie poradzi Monika. Moniko, w prawo, w lewo?
7: W prawo.
2: W prawo, proszę bardzo. Kręci się, bo ja mocniej troszkę kręcę niż Jarząbek. Jarząbek po majówce nie ma krzepy. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała, czyli litera Z. Litera Z, 20 sekund. Uwaga, państwo.
7: Zambia.
2: Miasto.
7: Zielona Góra.
2: Tytuł filmu.
7: Zenek.
2: Imię.
7: Zenon.
2: Roślina.
7: Pszeniczka.
2: Potrawa.
1: No powiedz co.
2: No możesz powiedzieć.
7: No już poszło.
2: Ale możesz powiedzieć potrawę.
7: Nic nie przychodzi do głowy.
2: Nic nie przychodzi, no. Dobra. Zrazy.
7: Ziemniaki.
2: Zapiekanka. No, wiesz, jak jesteśmy głodni, to wiesz, to na Z wszystko.
1: A ja Monice,
2: wszystko zjemy na Z.
1: Ja Monice potrawę zaliczam.
2: Dobrze. A ja wiem dlaczego, bo Aneta i tak ma więcej. No dobra. 5 do 7.
1: Do 6. 7 do 6.
2: 7. Jak zaliczysz 7, Monice?
1: Tak.
2: Dobra, dobre ci serca zaliczyłeś.
1: Zaliczyłem dużo po czasie, ale zaliczyłem.
2: Dobra.
1: 7-6
2: niech będzie, Anetka. Prezent marzeń jest
6: twój. Dziękuję.
2: A proszę bardzo, do Moniki nagrody pocieszenia. Niech wam te turnie i...
1: rosną wysoko.
2: I ziemniaki będą smaczne. Kolejny Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: To mówili do was dwa turnie.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: To po maturze będziemy mieć wszyscy źle w głowach. Zależy od wyniku, jak pójdzie. Oczywiście cały czas trzymamy kciuki za naszych maturzystów. 26 po 8.
1: Robert Lewandowski maturę ma. Gra sobie teraz w Barcelonie, ale już niedługo być może będzie grał w Juventusie. Są plotki transferowe, że Lewandowski może trafić do Włoch, właśnie do Juventusu Turyn, o ile Juventus awansuje do Ligi Mistrzów.
0: Czyli że Robert leci na starą damę.
1: Tak.
0: Ciekawe, co na to wciąż jeszcze młoda pani Ania. SK2.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni. 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki.

0: kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. I po reklamie.
7: Dzisiaj Dzień Gwiezdnych Wojen, więc niech moc będzie z wami, maturzyści. Trzymamy za was kciuki. Na termometrach dzisiaj 22 stopnie w ciągu dnia, 12 w nocy. Słońca będzie niewiele. Sięgniemy po parasole, bo będą występowały przelotne opady deszczu, niewykluczone też burze. Ich duże prawdopodobieństwo oczywiście na Kaszubach. Jutro tylko 10 stopni w dzień, 8 w nocy i też sięgniemy po parasole. Teraz do zacierpliwości. Ulica Czarny, Dwór Chłopska, Spacerowa Potokowa, Armii Krajowej, Kartuska w Gdańsku. I w Gdyni na Estakadzie Kwiatkowskiego też trzeba uważać.
8: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj do 21 maja egzaminy maturalne. Punktualnie o 9.00 rozpocznie się pierwszy z nich z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku jest 345 tysięcy maturzystów. Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. W ubiegłym roku duchowny trafił do szpitala, przeszedł tam operację kardiologiczną. Arcybiskup Michalik był w przeszłości przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Miał 85 lat. I jeszcze tenis i sukces Katarzyny Kawy. Polska tenisistka pokonała Słowenkę Weronikę Erjawec w finale turnieju WTA 125 w Chinach. Dzięki temu Kawa w nowym rankingu awansuje aż o 25 miejsc i wskoczy na 138 lokatę.

0: No to zabieramy was w powrót do przeszłości. Odpalamy nasz wehikuł czasu i przeglądamy nagłówki z różnych newsów, które pojawiły się dokładnie tego dnia, który dziś mamy, 4 maja.
1: Ale nie tego roku.
0: Ale nie tego roku. 2009 rok, na tapet dziś bierzemy kącik odkurzający. Wirtualna Polska z 4 maja 2009 roku. Taki artykuł się pojawił tam. Maturzysta po maturze z polskiego mówi dziennikarzowi tak. Podczas egzaminu z języka polskiego po sali chodziła pani z rozpiętym dekoltem.
1: No i? No i co? Może chciała pomóc? Może miała tam jakąś ściągę na przykład, prawda? Kto wie? No pewnie jakby się maturzysta dobrze przyjrzał, to pewnie by zobaczył, że miała tam napisane jakieś cytaty.
0: Potrzebne cytaty.
1: Z języka polskiego.

0: No, jest fajnie, jest kolorowo, błękit jest,
1: słoneczko. Na niebie błękit, wyobraźcie żółte. Sobie tak. Niebo błękitne, słoneczko żółte,
0: woda
1: trawka,
0: ciepła.
1: Woda ciepła, aha. Trawka zielona.
0: A co innego biorą, chłodne, prawda? Co innego chłodne.
1: Do tego kiełbaska no, się smaży.
0: No,
1: tutaj
0: a
1: na
0: to gorące akurat.
1: Oczywiście, no, że tak. No i do tego macie dwóch kubów, Kuba i Kuba, i specjalnie tylko i wyłącznie dla was.
0: Nawet z zespołem, to ich tam będzie więcej chyba.
1: Ale koncert będzie bardzo, bardzo kameralny, bo tylko dla słuchaczy Radia SK2. I to wszystko jest już od dzisiaj do zgarnięcia. Zbieramy ekipę na naszą majówkę.
0: Mazurska majówka z Radiem SK2, to druga edycja naszego wydarzenia. Rok temu był NA i też kameralny koncercik dał bardzo, był on owocny w tańce i hulańce, bo pamiętam, bo byłem tam i było subcio.
1: I pamiętasz?
0: No, to pamiętam, uwierzę, stary, pamiętam, to nie pamiętam. Potem no nawet chodzi. Gitara była przy ognisku. O, działo się, działo się.
1: Tak czy inaczej, od dzisiaj do piątku zbieramy ekipę. Ta ekipa wyjedzie, każdy z was będzie mógł zabrać po jednej osobie. No i dostajecie pakiet all inclusive, czyli nocleg, wyżywienie, spa, kasę na dojazd, warsztaty kulinarne z mistrzami grillowania, no i oczywiście koncert gwiazd wieczoru, czyli zespołu Kuba i Kuba.
0: Wszystko powiedziałeś, lepiej się tego nie dało ująć. SK2.pl, zakładka konkursy. Tam jeszcze można powalczyć o ten piękny wyjazd.
1: Trzeba tylko napisać, dlaczego to właśnie ty powinieneś zasiąść z nami przy mazurskim ognisku.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Oby nie.
1: Zanim spadnie deszcz, to już wiem, że Termalika spada z ligi. Wczoraj się okazało. No tak, Termalika nie ciesza pierwszym spadkowiczem z naszej ekstraklasy, a o utrzymanie walczy jeszcze parę innych zespołów. Na przykład Widzew Łódź i Arka Gdynia, no ale Widzew, na Widzewie się teraz skoncentrujmy, dlatego że Mateusz Żyro, czyli obrońca Widzewa, ostatnio dał wywiad, w którym powiedział tak, uwaga, dosłowny cytat. Zostały nam 3 mecze. Musimy złapać się za jaja i utrzymać tę ligę. I teraz tylko pytanie pozostaje. Czy mają się łapać za swoje? Czy może mają łapać kolegę? Prawda? No tak czy inaczej ciężko się będzie biegało. No.
2: Nieważne kto kogo złapie, ważne, że od teraz będą mierzyć wysoko!

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia.
4: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
3: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia.
4: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Gorąco?

0: KFC. MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
4: I po reklamie.
5: Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, więc zdejmujemy nogę z gazu, bo policjanci na pewno uczczą ten dzień w jakiś sposób i będą kontrolować na przykład na wysokości matarni. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 22 stopnie w dzień, 12 stopni w nocy, słońca będzie niewiele, co jakiś czas deszcz i niewykluczone też burze. Jutro 10 stopni w ciągu dnia, 8 w nocy, słońca niewiele po południu, opady deszczu i będzie go sporo też możliwe. No i od czwartku na szczęście temperatura zaczyna wzrastać. Teraz Budowlanych, Starogardzka, Świętokrzysko, w Gdańsku wolniej.
6: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Na początek Poznań. Dwie osoby ranne w wyniku ataku meczetą. Napastnik miał zaatakować późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich. Poszkodowani są w szpitalu. Ruszyła maturalna machina. W całej Polsce maturzyści rozpoczęli dziś egzaminy. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Tak, jestem.
6: Rozmawiałeś z maturzystami tuż przed wejściem do sali egzaminacyjnej. Powiedz, w jakich byli nastrojach.
7: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
8: Stres, bo się trochę spóźniłam.
9: Ale ogólnie myślę, że dobrze. No ja się czuję pewna, jak będę sobie powtarzać, że się uczyłam, że jest dobrze, że ja to potrafię, że ja to napiszę, to na pewno będzie dobrze.
7: Emocje udzielają się nie tylko maturzystom, stresują się nauczyciele i dyrektorzy.
10: Jak zawsze emocje, nigdy nie śpię spokojnie. Następnego dnia już jest dobrze, pewne, że działa, funkcjonuje.
7: Przyznaje Stanisław Pilewski, dyrektor 15 liceum w Bydgoszczy. Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
6: To dopiero początek. Przed maturzystami jeszcze kilka obowiązkowych egzaminów. Jutro matematyka. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa już specjalny system ostrzegawczy. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy. To 17 masztów sygnalizacyjnych działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR-u Mariusz Raubo.
11: 40 razy na minutę, bądź 90 razy, ja mówię zawsze wolno albo szybko, jak błyskają. Jak błyska wolno, to jest uwaga, jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. To jest prognoza, tak, pogody, czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem, tak żebyśmy tego też nie lekceważyli, że teraz nie wieje, ale coś tu błyska.
6: Ratownicy apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej płynąć do brzegu.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. Ruszają matury. O 9:00 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka polskiego. W tym roku do matury podchodzi 344 tysiące absolwentów liceów, techników i szkół branżowych. W Trójmieście egzamin pisze 5,5 tysiąca uczniów. W Gdyni odbyły się uroczyste obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wydarzenie uświetnił salut z 21 strzałów armatnich oddanych z pokładu niszczyciela ORP Błyskawica. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska oraz parlamentarzyści.
12: Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Lalka Bolesława Prusa i sen Izabeli Łęckiej. Komu przeleciała przed oczami matura z 2008 roku? Mnie na pewno. Tak to było. Trzymamy kciuki za maturzystów, którzy właśnie siedli do egzaminu z polskiego. No to co? Powtarzamy w takim razie ten polski. Bletka, Agnieszka Chylińska. Gramy wam najlepsze polskie hity. Tu Radio SK2. Kasia Grodzka. Dzień dobry. 10.

0: Takich ludzi unikamy, ale takich hitów posłuchać jak najbardziej warto. Narcyz i zespół Łzy w Radiu SK 2 ma się za to czym pochwalić pewien wędkarz z Soliny i wcale nie nazwionego Narcyzem. Uwaga, złowił rekordowego szczupaka. Ryba wielka 133 cm i to w ogóle jest rekord polski. Naprawdę robi wrażenie, jak się spojrzy na zdjęcie. Sezon na szczupaka dopiero się zaczął, a to już wyłowiono final bossa.
1: SK

0: tańcz ze mną.
1: Wyjaśnij, co autor miał na myśli, znać hiperbolę w tekście piosenki. Tak bym brzmiała, gdybym była arkuszem maturalnym. Na szczęście jestem po prostu Kasią, prezenterką i prezentuję znaki Ewa Farna w Radiu SK2. Właśnie, trwa matura z języka polskiego. Bardzo jestem ciekawa, jaka lektura w tym roku jest do opracowania. Z tego, co widzę w internecie, ludzie obstawiają przede wszystkim lalkę, w sumie jak co roku, zbrodnie i karę i przedwiośnie. U nas za to 100% potwierdzone info Halina Frąckowiak i Ewelina Flinta jeszcze przed godziną 10.
2: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
7: kto powie ci całą prawdę.
8: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
9: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
8: Jarząbek prawdę ci powie.
10: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja. Reklama.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
12: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
20: I po reklamie.

0: podnosi nastroje jak nikt. Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 i też póki my jesteśmy, gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy, a po 10:00 nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Trójmieście niebo będzie zachmurzone. Przez te chmury będzie przebijało się słońce. Na termometrach nieźle. 22 stopnie w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. To są dobre informacje. Nieco gorsze są takie, że będą występowały opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze, szczególnie na Kaszubach trzeba będzie uważać. Jutro temperatura spada do 10 stopni w ciągu dnia, w nocy nie więcej jak 8. Słońca będzie niewiele. Będą występowały opady i tego deszczu będzie sporo. Sporo deszczu też w środę. I będzie zimno, bo na termometrach 8 stopni.
16: Jest 10:00, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja poszukuje w Poznaniu sprawcy napadu. Zaatakował ostrym narzędziem wczoraj późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich. Nowe szczegóły zna Dominik Rutkowski.
17: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
16: Ponad 20 zadań, w tym wypracowanie pisemne. Od godziny maturzyści mierzą się z egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z rodzicami maturzystów szkoły w chmurze piszącymi egzamin na stadionie Legii Warszawa rozmawiała nasza reporterka Marta Radia.
18: Kogo pani dzisiaj przyprowadziła?
19: Córkę.
18: Jak pani się martwi?
19: Ja chyba bardziej niż ona. Znaczy ona nie ma z siebie tyle wiary, ile uważam, że wie.
20: No trochę na pewno. Chociaż córka na pewno bardziej.
18: Ale były przygotowania, tak?
20: No tak, tak. Uczyła się, chodziła na jakieś tam korepetycje.
21: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
18: Ale tak stresu nie ma.
21: To znaczy taki motywujący lekki jest.
22: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
16: Bełchatów dołączył do miast z hejnałem. Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
0: wpada w ucho. Coś nowego.
1: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
14: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
16: Hejdał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
23: SK2 News. Trójmiasto.
15: Maciek Marcinowicz. 500 000 zł trafi do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Środki zostaną przeznaczone na ochronę czynną ekosystemów i gatunków, a także na inwentaryzację oraz monitoring przyrody. Projekt obejmuje również szkolenia i warsztaty dla pracowników, które mają podnieść ich kompetencje w zakresie ochrony środowiska. Środkowy Piotr Nowakowski przedłużył kontrakt z Energą Treflem na kolejny sezon. Nowakowski ma na koncie 19 sezonów w Ekstraklasie, 453 mecze i 3775 zdobytych punktów. Aż 1102 z nich zdobył blokiem, co daje mu drugie miejsce w historii Plus Ligi.
24: Słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Nawet jak się nie uda, to można podejść przecież dwa razy. I ja to mówię oczywiście do rodziców, bo oni bywają bardziej zestresowani niż sami maturzyści. No co zresztą słyszeliśmy w newsach. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów dla was mamy. O, idealnie. Lambery na początek w Otwowie. Plan awaryjny, jak się noga powinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.
25: No to gramy.

0: piękne.
1: Maturalne. Polski hit od Sanach i Wisławy Szymborskiej oczywiście. Nic dwa razy gramy wam w Radiu SK2, a przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

0: Uwaga, ważna rzecz. Na pewno nie jeden wykorzystał tę majówkę na cyklinowanie czy też pastowanie swojego parkietu w domu. No, tak już mamy jako naród. Lubimy pożytecznie wykorzystać czas wolny. Tak po prostu jest. No i ten zapach drewna wymieszany z zapachem grilla. Złoto totalne. Deda Negra i kawałek podłogi. Gramy wam w Radio SK 2, to za nami. No właśnie, a przed nami muzyczne lata 90, które jeszcze przed godziną 11 przypomni nam zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity.
1: SK2.
3: Autopromocja. Majówka i po majówce.
4: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
4: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba.
6: My też tam będziemy i zagramy dla was.
7: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
18: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
21: I po reklamie.

0: Superbohaterowie nie zawsze są do rany przyłóż. Kto oglądał Batmana, trylogię Nolana, czy też The Boys, ten wie doskonale, o czym mówię. Ja ten drugi tytuł dopiero nadrabiam. Dobrze, że u nas go tam w dobrym świetle przedstawia Metzner, bo to naprawdę piękny kawałek, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
14: I po reklamie.
15: W mieście dzisiaj jeszcze jest ciepło, bo zobaczymy 22 stopnie w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie próbowało się przebić, ale będą występowały opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze w godzinach popołudniowych. Natomiast jutro spadek temperatury do 10 stopni, w środę będzie jeszcze chłodniej, bo 8 stopni w ciągu dnia. Zarówno we wtorek, jak i w środę będą występowały opady deszczu i tego deszczu będzie naprawdę sporo. W czwartek będziemy mieli spore zachmurzenie, w piątek temperatura wzrasta do 12 stopni i słońce pojawi się na pewno.
16: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Program SAFE coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać dwie umowy na finansowanie uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef resortu obrony, a dziś o szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co ustaliłeś?
17: Według moich informacji w resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do piątkowego podpisania umów. Ma to być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielne zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską dwie umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15-procentową zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
16: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Szczegóły w kolejnych serwisach. Nie żyje 16-latek ranny w wypadku pod Węgorzewem. Chłopiec z matką jechali autem, którym kierował nietrzeźwy 45-latek. Mężczyzna podczas wyprzedzenia wjechał w drzewo. Nowe szczegóły sprawy są szokujące, mówi Tomasz Markowski z policji w Olsztynie.
1: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
16: 39-letnia matka nastolatka wymagała też pomocy medycznej. W Zakopanem już działa motoambulans. Ratownik na motorze od początku maja pełni dyżur od godziny 8 do 20. Jak wygląda jego praca, o tym opowiada nam Paweł Mickowski z Zakopiańskiego Pogotowia.
14: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głubołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
16: Pojazd jest wyposażony m.in. w defibrylator, respirator i butle z tlenem.
18: SK2 News, Trójmiasto.
15: Maciek Marcinowicz, 33-letni mężczyzna, usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości po wypadku na jeziorze Salińskim. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę, gdy łódź się wywróciła. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny. 10 maja o 13 wystartuje 13. edycja Wings for Life World Run. W Polsce udział zadeklarowało 15 tysięcy osób. Na Pomorzu dostępnych jest wiele grup, z którymi można wspólnie pobiec, m.in. w Gdańsku, Łebie, Bytowie, Kosakowie, Elblągu i Tczewie.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. Muzycznie na początek zespół Hej. W tej godzinie będzie też nowość od dziewczyn z Lore. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.

ONA już znalazła, gramy wam najlepsze polskie hity. A czy wy już znaleźliście na sk2.pl formularz zgłoszeniowy do naszej mazurskiej majówki? A właśnie, bo my tutaj wychodzimy z założenia, że jedna majówka w roku to jest totalnie za mało. Co to ten jeden dzień wolnego? To w ogóle się nie da odpocząć. A na mazurskiej majówce z Radiem SK2 same miłe rzeczy, słuchajcie. Pakiet all inclusive, pełne wyżywienie w luksusowym hotelu w Mikołajkach. O kasę na paliwo też zupełnie nie musicie się martwić. Głodni chodzić też nie będziecie, bo na miejscu będzie mistrz grilla. No i muzyki skosztujecie pięknej, bo razem z wami jadą świetne i zdolne chłopaki, czyli Kuba i Kuba, których na pewno kojarzycie z naszej anteny. SK2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia, a dziś po 13 wysyłamy pierwszego słuchacza, oczywiście z osobą towarzyszącą.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. Taka generalizacja od zespołu LOR w Radiu SK2. Na nieszczęście niektórych maturzystów w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie jest wszystko jedno. Czytam właśnie, że najpewniej CKE do prokuratury zgłosi fakt, że prawdopodobnie doszło do wycieku arkuszy maturalnych, no więc nieciekawie się dzieje. Ja widziałam, że jakieś arkusze mignęły mi gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale nie brałam ich na poważnie, bo to była interpretacja kmicowskiego wierszyka o Arce Gdynia, więc sami rozumiecie.
1: SK2. Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: o maturach traktuje ten kawałek od panów Borusewicza i Kukiza. Jest taki dzień, gramy wam w Radiu SK2, no bo ten dzień rozpoczynający maraton maturalny przyszedł, jest teraz. Na szczęście jak się zaciśnie zęby, to szybko zleci i później już na młodych czekają najdłuższe wakacje życia. No i jest do czego dążyć. A my dążymy do newsów, one już w samo południe.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Dziś po południu trzeba przygotować się na to, że w Trójmieście i w okolicach Trójmiasta mogą występować burze i opady deszczu, z tym, że dzisiaj nie będą jeszcze intensywne, ale jutro i w środę tego deszczu będzie naprawdę sporo. Dzisiaj słońce przez chmury też będzie próbowało się przebić. Na termometrach nieźle, bo zobaczymy 22 stopnie w ciągu dnia, w nocy 12 stopni, ale jutro już zmiana i to taka konkretna, w dzień 10 stopni, w nocy nie więcej jak 8, a w środę będzie jeszcze chłodniej, tylko 8 stopni w ciągu dnia, w nocy od 5 do 6.
12: Jest 12, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się w sieci. CKE informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z polskiego.
13: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
12: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
14: Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
12: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Do toruńskich aniołków dołączył anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej miasta i został uwieczniony w pozie tzw. świecy, czyli jazdy na jednym kole. Anioł żużlowiec stanął przed motoareną. Wszystkie aniołki, które powstały w Toruniu, można znaleźć na wirtualnej mapie toruńskieanioły.pl. Łącznie jest ich już 12.
10: SK2 News. Trójmiasto.
11: Maciek Marcinowicz, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zaprasza 10 maja na Dzień Aktywnej Matki. Uczestniczki będą mogły wziąć udział w treningu dla kobiet w ciąży, zajęciach zumby, ćwiczeniach relaksacyjnych i oddechowych. Zaplanowano także wykłady dotyczące zdrowia kobiet, profilaktyki, szczepień i żywienia. AMW Arka Gdynia odniosło ważne zwycięstwo na wyjeździe, pokonując PGE Start Lublin 101-80 i zapewniając sobie awans do play-offu w Orlen Basket Lidze. Najlepszym zawodnikiem był Ljubicic, który zanotował 21 punktów i 11 zbiórek.
0: Toruń ma aniołki, Wrocław krasnale, a gdyby SK2 była takim miastem, to na każdym roku stałyby figurki polskich muzyków w wersji mini oczywiście. A kto na przykład? Zalia, Doda, Anita Lipnicka. Te artystki usłyszycie też w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Bardzo dobry przekaz płynie od Dody. Nie dajmy się poniedziałkowi. Tutaj Radio SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Można za to dać się ponieść w krętce. Kamila Nosela już teraz.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Czy ja się zadzwoniłem do pana z uroczystości na 16 października?
1: Hula, kto mówi?
2: Organista Migrant Mieczyca po tej stronie. Od proboszcza mam tę datę.
1: Aha, no to zgadzałoby się. Tak.
2: Dobra,
1: jest.
2: Kurczę, czego wy nic nie załatwiacie ze mną, z organistą?
1: Właśnie, kurczę, mieliśmy się wybierać do księdza teraz jeszcze raz, żeby nam tam powiedział co i jak.
2: Proszę pana, pan mi powiesz, czy na uroczystości te wesele na 16 będziecie mnie potrzebować jako organistę, czy co?
1: Będziemy właśnie, kurczę, chcielibyśmy, no. Tylko, kurczę, no nic tam nie wspominał, ni żeby się tam umawiać z panem, czy jak to tam wygląda.
2: No bo warto by było, proszę pana, bo ja będę miał sanatorium. Dlatego ja bym mógł wam nagrać wszystko i tylko potrzeba mi osoby, której dam kasetę.
1: Aha, rozumiem. Kurde, no. czyli... Kasetę to znaczy?
2: Nagram to wszystko na uroczystości, te wstawki moje i trzeba będzie, proszę pana, tam odpowiednio zapauzować i zaplayować, żeby to po prostu grało.
1: Aha, no to dobra, no to czyli że panu by nie było jako tako fizycznie,
2: fizycznie
1: tak?
2: Mnie nie będzie, ja tydzień wcześniej wam to wszystko nagram.
1: Wiem, o co chodzi. Kurczę, no to byłaby szansa się jakoś z panem, nie wiem, spotkać czy coś tego rodzaju?
2: Ale to co mam wtedy wam powiedzieć, to jak czy to?
1: No na przykład.
2: Nie, no bo to będzie po kolei cała msza, proszę pana, ta ślubna.
1: Aha.
2: I jak ja kończę, to wydajecie pauzę. Albo stop.
1: Aha.
2: I wtedy jak ksiądz będzie potrzebował, żeby mieć, proszę pana, na przykład psalm śpiewany, to pan daje play.
1: No to ja nie wiem, musimy to jakoś uzgodnić z Anią.
2: Ale to wtedy pan będzie to robił, czy co? Bo ja muszę, jeżeli pan by chce to robić, to ja muszę taki długi mieć przedłużać, żeby pan miał przy sobie ten magnetofon i playować.
1: No to tak komicznie to będzie chyba, nie?
2: Nie rozumiem, dlaczego?
1: No nie wiem, jak ja bym to miał przy sobie.
2: No,
1: czy nie?
2: No może być młoda. Jak wam to nie przeszkadza, to mi mówcie. Ale może też, proszę pana, na przykład świadek chodzić do zakrystii i play i stop dawać.
1: Nie, no to już nie jest żaden problem, w sumie mi to tam nie przeszkadza totalnie.
2: Dobra, tylko kto to będzie obsługiwał? Pan czy młoda?
1: Mogę ja.
2: Dobra, obsłuży w tym wszystkim pana Anna.
3: Też, kochanie, zostałeś wkręcony.
1: No, coś mi tu, kurde, nie pasowało. Gdzie to bym z przedłużaczem tam, kurde, gonił?

Nieprawda, Jania Dąbrowska w Radiu SK2. No ja mam nadzieję, że na maturze to nikt nie zmyślał w tej części, co trzeba ją sobie elegancko napisać, że to było takie bardziej lanie wody, tak jak zwykle. No właśnie, a co dalej w życiu robić po tej maturze? Czytam, że rekordowa liczba studentów, maturzystów w sensie, składa papiery na psychologię. Coś mi mówi, że skoro ten kierunek jest popularny, to za parę lat w zadaniu maturalnym z polskiego trzeba będzie określić, co autor lektury miał na myśli i odpowiedzieć na pytanie, jak się z tym czujesz. W sumie fajna perspektywa.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
6: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia.
9: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie, 50% taniej. Promocja do 6 maja.
8: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
18: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon Łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
23: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
24: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
25: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

lżej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Piosenka, można by powiedzieć, że uniwersalna, pasuje nawet do takiej wyjątkowo ciepłej wiosny, jaką mamy teraz. W całej Polsce zdecydowanie powyżej 20 na termometrach, choć czytam, że w połowie tygodnia mają wrócić przymrozki w nocy, więc cieplejszych butów to jeszcze nie chowajcie do szafy. Tu Radio SK 2, Marek Grechuta, tuż przed godziną 13, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Szukasz grilla gazowego? W Jula mamy grille ze stali nierdzewnej marki Burns & Barkles z trzema palnikami, jednym bocznym i rusztem żeliwnym. Teraz dla klubowiczów za jedyne 699 zł, taniej o 300 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakierobejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
24: I po reklamie.
1: Majówka już za nami i mam nadzieję, że oprócz zimnych napojów gazowanych udało wam się trochę opalić, bo pogoda naprawdę dopisała. Dzisiaj mamy kolejny ciepły dzień, ale zapach grilla już raczej nie będzie unosił się w powietrzu. Póki co w Trójmieście zachmurzenie jest umiarkowane z większymi przejaśnieniami, ale synoptycy zapowiadają, że późnym popołudniem pojawią się opady deszczu, a miejscami może także zagrzmić. Wiatr wieje dzisiaj z kierunków zmiennych z umiarkowaną siłą, a ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1010 hektopaskali. Na termometrach okolice 21 stopni.
3: Jest 13, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Znamy nowe ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. Za litr 98 6 zł i 99 groszy, a za diesla 7 zł i 31 groszy. Regulowane ceny paliw wprowadzone przez konflikt na Bliskim Wschodzie mogą z nami zostać na dłużej, ale czy program ceny paliw niżej zostanie przedłużony na wakacje?
4: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
3: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja. Agresor wciąż poszukiwany na terenie Poznania. Poszkodowani odmawiają współpracy ze służbami. Trwa ściganie sprawcy wczorajszego ataku ostrym narzędziem na terenie osiedla Maltańskiego. Dwóch mężczyzn zostało rannych, trafili do szpitala.
10: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Obaj mają notowania kryminalne. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
3: Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. Lalka, Antygona, Przedwiośnie czy rozprawkę na temat wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość? To na egzaminie dojrzałości z polskiego maturzyści odłożyli właśnie długopisy.
24: Super, bardzo super.
25: Rozprawka też na temat lalki była.
26: Ile procent pani obstawia?
25: Przynajmniej 50, żeby było.
24: No ja sobie pod lalkę zrobiłem wypracowanko.
27: Była dość trudna rozprawka, ale tak to całkiem okej.
28: Okay. Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział.
29: Łatwe zadanka, fajne lekturki były też.
3: Mówili maturzyści ze szkoły w Chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie Legii. W sumie ponad 5 tysięcy osób. Jutro egzamin z matematyki.
30: SK2 News. Trójmiasto.
1: Krzysztof Chłowiecki. Za nami pierwszy weekend obowiązywania nowych zasad parkowania w Sopocie. Przez majówkę bilety pobrano blisko 9 tysięcy razy, a kierowcy zapłacili niemal 290 tysięcy złotych. Europejska Agencja Kosmiczna poszukuje w Polsce lokalizacji dla nowego Centrum Technologii Kosmicznych. Do swojej kandydatury przekonuje Gdańsk.
31: Mamy szybko rozwijający się sektor firm prywatnych, które działają na Pomorzu. Mamy przygotowane uczelnie. Mamy inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej.
1: Mówi Paweł Orłowski, prezes Invest Gda. Ostateczną decyzję Europejska Agencja podejmie w porozumieniu z premierem.
32: My tutaj mamy bardzo piękne przedwiośnie, jest już matura z języka polskiego zaliczona, maturzyści, trzymamy za was mocno kciuki, jutro matematyka, pamiętajcie zatem, że liczymy na was. Liczymy też hity, które mamy w tej godzinie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, z maty będzie zdane na 40%, ale mam więcej dla was najlepszych polskich hitów w tej godzinie.
33: No to gramy.
34: 10 hitów.
33: Najlepszych polskich hitów.
32: I co najlepsze, już za chwilę wyślemy kogoś z was na mazurską majówkę z Eską 2 i najlepszymi hiciorami Mrozu

0: Poniedziałkowe popołudnie w SC2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Najlepsza majówka, moi drodzy. Dopiero przed wami, to nie są żarty. Słuchajcie, zgłoszenia na sk2.pl spływają jak szalone do naszej zabawy, majówkowej zabawy mazurskiej z SK2, bo montujemy ekipę, żeby pojechać do Mikołajek. No i z nami już pierwsza osoba, która chce z nami jechać na tę mazurską majówę. Basia, Basia, jesteś?
2: Tak, witam serdecznie. Tu Basia z Ostrołęki.
0: Cześć, Basiu. Dlaczego to ty powinnaś jechać? Mów, co napisałaś. Chwal się.
2: No tak skromnie napisałam, że chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: Rozumiem, że jesteś uśmiechniętą osobą i napalona,
2: tak,
0: jesteś,
2: jestem...
0: rozpalona jak ogień.
2: Czekam na pierwsze promienie słońca, właśnie na tych Mazurach.
0: Żeby spędzić ten czas na Mazurach. No dobra, Basia, słuchaj,
2: jasne.
0: Ja nie mam wyjścia, muszę ci powiedzieć. Pakuj walizkę, bierz osobę
2: super
0: towarzyszącą i to właśnie
2: super
0: ty zgarniesz pierwsze zaproszenie na mazurską majówkę z SK2. Jedziecie.
2: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
0: Do Mikołajek, hotel Amax, jezioro, las, widoki z pocztówki, do tego jeszcze, wiesz, ta pyszna lokalna kuchnia, rybkę sobie zjemy, o. Potem skoczymy
2: super
0: na spa, warsztaty grillowe. Zabiorę cię jeszcze na ekskluzywny mini koncert, duet Kuba i Kuba, tak, tylko dla naszej
2: super
0: ekipy zagrają. A kogo zabierzesz jeszcze ze sobą?
2: Prawdopodobnie...
0: No?
2: Prawdopodobnie, no muszę to powiedzieć, no męża.
0: O, męża, no męża, pozdrawiamy męża,
2: tak,
0: a ja tyle ci naobiecywałem.
2: No,
1: sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: I oczywiście obietnicy dotrzymam. Basia jedzie z nami, mazurska majówka, zgłaszajcie się na zabawę, do zabawy na sk2.pl.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: To już jest koniec, nie, to dopiero początek najlepszych polskich hitów, które dla was przygotowałem, ale też słuchajcie, mamy powód do dumy. Piotrek Zieliński, on to dopiero rozkręca swoją karierę. Ma kolejne Mistrzostwo Włoch, tym razem w barwach Intermediolanu. Piotrek Zieliński. Kochają go Włosi, uwielbiają go Włosi za to, że jego podania są idealne. No bo to z jego podania trafiona została ta bramka, ta zwycięska. No Polak po prostu kręci u Włochów piłką tak, jak Włosi kręcą makaron.
1: Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo.
2: Autopromocja.
3: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina?
5: Agawa.
4: Kolor?
5: Też agawa? Nie. Abażur?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
3: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
6: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana w najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zapraszam.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. To właśnie oni będą bawić się z nami na mazurskiej majówce z Eską 2 na takim ekskluzywnym konkursie dla tych słuchaczy, którzy z nami pojadą, bo montujemy ekipę na mazurską majówę sk2.pl. Tam wskakujcie do naszej zabawy i napiszcie, dlaczego to wy powinniście z nami śpiewać przy ognisku razem z tymi chłopakami również. sk2.pl, tam wskakujcie do zabawy, a za chwilę 14 i najważniejsze aktualne newsy w SK2.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: Widzimy o tej porze w Trójmieście sporo słońca, ale na niebie pojawiają się także chmury. Termometry pokazują 21 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1010 hektopaskali, a wiatr wieje z kierunków zmiennych z umiarkowaną siłą. Synoptycy zapowiadają, że późnym popołudniem pojawią się opady deszczu, a miejscami może też zagrzmieć. Jutro już nieco chłodniej, temperatura wyniesie około 14 stopni, niebo pokryje się chmurami i też będzie deszczowo. Podobnie w środę, wtedy jeszcze chłodniej, bo do 9 stopni Celsjusza.
14: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. Tłumaczy premier i ogłasza, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy Donald Tusk. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erewaniu.
17: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
16: Premier także zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Z tego unijnego programu do Polski ma trafić ponad 43 miliardy euro na zakupy sprzętu wojskowego. Zbrodnia była zaplanowana, ujawnia prokuratura, która zajmuje się tragedią w Jarocinie. 21-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa 35-letniego rodaka.
18: Spotkał się z rozjeżdżającym ze sklepu pokrzywdzonym. Zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem.
16: Informuje Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że zabójstwo ma tło rodzinne.
18: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
16: Podejrzanemu grozi dożywocie. 21-latek przyznał się do winy. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
19: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
16: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Jak dodaje, liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w czasie majówki.
1: SK2 News. Trójmiasto.
15: Krzysztof Płowiecki. Molo w Orłowie częściowo zamknięte. Ekspertyza wykazała, że na całej szerokości końcowej części bariera nie zapewnia bezpieczeństwa. Miniona zima nadwyrężyła konstrukcję, dlatego remont jest konieczny. Matury oficjalnie rozpoczęte. Dzisiaj tysiące absolwentów na Pomorzu pisało język polski na poziomie podstawowym, rozpoczynając tegoroczne egzaminy dojrzałości.
5: Generalnie ze wszystkich arkuszy, które robiłem w tym roku, chyba ten był jeden z łatwiejszych.
13: Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze.
15: Jutro maturzyści napiszą matematykę, a pojutrze język angielski. Część ustna odbędzie się za tydzień. Życzymy powodzenia.
0: Monika, Florian i Michał, oni mają trochę przedłużone majówkowe szaleństwo, ponieważ dzisiaj się imieninują, ale my też mamy powody do świętowania 5 maja, a nawet mamy, Kuba, trzy powody.
20: Słucham.
0: Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Rą się myje, prawda?
20: No ale to zawsze, to jest dzień jak co dzień.
0: Tak, Dzień Europy, Polska leży w Europie, prawda?
20: No zgadza się.
0: I Dzień Bez Makijażu.
20: O proszę.
0: Też to świętujesz,
20: to
0: prawda?
20: To też obchodzę dzień jak co dzień.
0: Czy kładziesz może dzisiaj tapetę?

0: Ja kiedyś kładłem, powiem ci, że bardzo ciężko ten klej, kurczę, klei się strasznie na tym wałku.
1: Szpachelką mówisz później trzeba.
0: No tak. Do robienia makijażu, kładzenia tapety, czy nawet malowania ścian, albo wymiany kranu, cokolwiek teraz robicie, 10 muzycznych takich kolorowych, stolowych hitów. Bledka, Mysłowic, na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Tak się mówi, jak się jest w Disneylandzie, bo to nasz Disneyland w Wesce 2 i w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów. A propos Disneylandu i rodzinnej atmosfery. Populacja spada, czytam w internecie. Jest nas coraz mniej Polaków. Główny Urząd Statystyczny podał, że jest nas mniej, populacja Polski znowu w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem. No to co, ta prognoza na ten najbliższy czas? Żeby był to czas możliwego wzrostu rodzinnej atmosfery?
1: SK2.
0: Mam coś takiego, na mniej gadania, więcej działania. 3 razy bardziej. Hania Kuzimowicz, Wesce 2.

0: Dawid Podsiadło w SC2 z nowym kawałkiem Sezon, który zapowiada jego krążek. Sezon na najlepsze polskie hity w SC2 cały czas trwa. Dzisiaj, no właśnie, jest czwarty dzień maja. A mnie się pomyliło. I na 726-826-826. Dobrze, że jesteście wy czujni słuchacze w dzień makijażu, bez makijażu.
1: Witam, stały słuchacz. Ja mam taką uwagę, kierowca zawodowy do tego redaktora od tapety. Dzisiaj jest 4 maja, zgubił gdzieś dzień w tej tapecie. Dziękuję, stały słuchacz.
2: SK2.
0: Zgubiłem dzień przy kładzeniu tapety, ale wałek.
3: Autopromocja.
4: Prawda po wywiadówce.
5: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
6: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
7: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
8: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
9: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
8: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
14: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
15: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
18: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
19: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
20: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
21: I po reklamie.

0: 22 Jugopolis i Maciej Maleńczuk, który nigdy nie zrobił matury, ale za to zrobił karierę muzyczną. A jaka gwiazda dzisiaj pisała maturę, o tym w newsach Eski 2. O 15 wszystkiego się dowiecie.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zapraszam.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: Wrzucamy niższy bieg na drogach w Gdańsku. Sporo aut jest teraz na Spacerowej Słowackiego Żołnierzy Wyklętych, Armii Krajowej i Świętokrzyskiej. Ciasno jest też na trakcie Świętego Wojciecha, Elbląskiej, trasie Sucharskiego i na Czarnym Dworze na Przymorzu. Nogę z gazu ściągniemy też na obwodnicy na wysokości Kowal i Matarni. I nieco wolniej pojedziemy też o tej porze także w Gdyni. Tutaj postoimy na Wielkopolskiej, Sopockiej i na północy na Morskiej, Hutniczej, Dąbka, Wiśniewskiego, Undruga i na Śląskiej. I uważamy, bo w najbliższych godzinach może spaść deszcz.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie mają być mniejsze. A na co zostaną przeznaczone? Mateusz Chłyston.
20: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków ratowych. kierownik i nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
19: A rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają procedury, a unijni urzędnicy będą działać szybko. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
1: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby.
19: Relacjonuje rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Gwiazda FC Porto na maturze w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości. Jak poradził sobie z językiem polskim?
21: Panie Tema się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
19: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. Dodajmy, że między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
22: SK2 News. Trójmiasto.
23: Krzysztof Płowecki. Długi weekend za nami. W województwie pomorskim podczas majówki Straż Pożarna interweniowała łącznie 444 razy. Największą część zdarzeń stanowiły pożary, bo było ich aż 202. Strażacy wyjeżdżali również do 43 alarmów fałszywych. Uruchomiono interaktywną mapę gdańskich drzew. W systemie jest już ponad 26 tysięcy okazów. Skorzystają z niego urzędnicy, ale także mieszkańcy. Dzięki mapie będzie można bowiem precyzyjnie wskazać drzewo, które wymaga zaopiekowania lub interwencji. Narzędzie jest dostępne na portalu GeoGdańsk.
24: Poniedziałkowe popołudnie i to po majówce w pracy. Co tam u Was? Kawa? No i pewnie szybkie podsumowanie. Każdy teraz sobie opowiada, gdzie był, co tam zrobił i kto do dziś nie do końca pamięta, co tam dokładnie w majówkę wywinął, a my z Natalią Kukulską, Mrozem Widzę i Patrycją Markowską, no i z Wami, najlepszymi słuchaczami Eski 2, wywijamy najlepsze polskie numery, które pasują do każdej historii.
25: Najlepsze polskie hity.
24: Nawet do tej historii, której lepiej nie opowiadać do końca.
26: Jeszcze...

0: Dodaj jej pamiętnik Wesce 2. Słuchajcie, mamy bardzo kosmiczny klimat nad głowami, romantyczny taki, a zbliża się maksimum roju meteorów. W środę, pojutrze już, niebo odpali prawdziwy pokaz. Nawet do 50 spadających gwiazd i to na godzinę. No to sporo, a że spadające gwiazdki przecież spełniają życzenia. Trzeba tylko sobie takie pomyśleć, jak gwiazdka spada. Do tego wieczoru co wy sobie będziecie życzyć? 726-826-826, radiowy messenger. Co będziecie sobie życzyć, kiedy gwiazdki z nieba będą spadać? Ja bym sobie życzył, żeby... Bo ten rój meteorów ma być w środę. To żeby zamiast czwartku był już piątek.
1: SK2.

0: Ten tydzień to dopiero się zaczyna, więc nie wiemy, co będzie poza tym tygodniem, ale już teraz o 15.30 Jakub Konieczkowicz w studiu i bieżące wiadomości w ST2.
1: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym. Przypomnijmy, Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Na stronie internetowej policji opublikowano list gończy z wizerunkiem i danymi poszukiwanego adwokata. Sprawca ataku na terenie Poznania zatrzymany, podała wielkopolska policja. Chodzi o mężczyznę, który ranił wczoraj ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala, sprawca biegł z miejsca zdarzenia. Mimo braku współpracy ze strony poszkodowanych, policjanci namierzyli napastnika. Został zatrzymany na poznańskich Jeżycach. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do daty nadania Bełchatowowowi praw miejskich.

0: Trąbeczkę o tej porze też robi niezłą robotę. W SC2 Grażyna Łoboszewska, 15.41. Grażyna Łoboszewska, czas nas uczy pogody. Myślisz, że jesteś tak młody. A propos, głosówka na Messengera trafiła, Eski2.
1: Witam, z tej strony Tomek z Jeleniej Góry. W poniedziałek mam 41 lat i 4 dni wolnego, więc to się dzieje. Dzisiaj wszyscy pracują, a ja świętuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i dla ciebie wszystkiego najlepszego, ale piękny prezent urodzinowy, naprawdę od szefa. 4 dni wolnego. Taki to pożyje. I to więcej niż 100 lat.
2: Eski2.
0: Czego życzymy? A najlepsze hity polskie za moment. Oskar Cyms i tegoroczne męskie granie w SC2.
3: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
4: O nie, nie tym razem.
5: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
6: Mazurska majówka, SK2.
7: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
8: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
9: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
10: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: KFC. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bocaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bocaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Teraz jeszcze śpiewa Zalia, wcześniej Vito Bambino, a za chwilę Igor Herbut. To tegoroczny skład męskiego grania. Tak się składa, że za chwilę 16 i punktualnie. Złożone już ma dla Was Jakub Konieczkowicz najważniejsze świeże newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni. 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Na niebie sporo chmur, choć widzimy jeszcze miejscami trochę promieni słonecznych. Termometry wskazują 21 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1010 hektopaskali, a wiatr wieje z kierunków zmiennych z umiarkowaną siłą. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych godzinach pojawią się opady deszczu, a miejscami może też zagrzmieć. Jutro już nieco chłodniej. Temperatura wyniesie około 14 stopni, niebo pokryje się chmurami i będzie deszczowo. Podobnie w środę, wtedy jeszcze zimniej, do 9 stopni. W tym tygodniu już bez upałów.
16: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. Na linii Paweł Adamczewski, który zna szczegóły.
19: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
18: Relacjonował Paweł Adamczewski, dziękuję. Sytuacja już pod kontrolą. Drugą dobę trwa akcja gaszenia lasu pod Kołobrzegiem. Obecnie pożar już się nie rozprzestrzenia, natomiast wciąż pojawiają się punktowe zarzewie ognia, które starają się ugasić strażacy.
8: Mamy do czynienia z podłożem torfowym, z utrudnionym dojazdem oraz dużą ilością tak naprawdę suchego materiału palnego. Ciężko jest nam określić, ile to potrwa. Kilkadziesiąt godzin, kilkanaście.
18: Relacjonuje Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Pożar objął łącznie 22 hektary zalesionego terenu. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii. Dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
9: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych celów.
18: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala. Jak dodaje, to pierwsze takie wydarzenie w historii tej placówki.
20: SK2 News. Trójmiasto.
21: Krzysztof Płowecki. W Gdańsku rusza 12. edycja kampanii Rowerowy Maj. Uczniowie i przedszkolaki za aktywne dojazdy do szkół na rowerach lub hulajnogach otrzymają nagrody za systematyczne uczestnictwo.
22: Tak jak wyjścia do kina, do teatru, warsztaty czy zajęcia sportowe.
21: Mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu. Kampania zakończy się 29 maja. A propos rowerów, szykuje się rajd Ojcowie na Start. To wyjątkowy rajd rowerowy dla ojców, mam i opiekunów dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Start niedaleko gdańskiego ZOO 16 maja, a zapisy w sieci.
23: Patrzę na tą mapkę pogodową, jeszcze w całym kraju powyżej 20 stopni, nad większością kraju też słońce. Zatem zarzucamy okularki na nos i można włączyć klimę w aucie. A jak nie działa, to zrobimy klimę i to w SC2 razem z Dawidem Podsiadło i go wpadnie w tej godzinie i inne hity.

0: Ja mogę być, tak być z ogromną przyjemnością obejmowany. Również przez Artura Jeżąbka. Jest już w studiu, sprawdził zasady gry na maturze. Telefon na egzaminie. Hit czy kit?
1: Jeżąbek, prawdę ci powie.
0: Słuchajcie, temat stary jak matura, ale jak co roku wraca jak bumerang. Telefony, smartwatche i inne cuda techniki na egzaminie dojrzałości. Czy można je wnosić? No i nie, nie można. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, żadnych komórek, żadnych zegarków z funkcją, nie wiem, hej Siri, co to jest fotosynteza? Totalny zakaz. Okej, są wyjątki, na przykład jak ktoś ma cukrzycę i potrzebuje aplikacji do monitorowania poziomu glukozy, to da się to wcześniej zgłosić i załatwić zgodę, ale teksty w stylu, proszę pani, ja bez smartwatcha to się stresuję, no tutaj raczej nie przejdą. Na maturze można mieć dowód, czarny długopis, linijkę, cyrkiel, ale żadnych amuletów, pluszaków ani kubka, nawet z napisem najlepszy maturzysta świata od cioci. Tylko wy, wasz stres i kawałek papieru. A jeśli ktoś mimo wszystko spróbuje wnieść telefon, to może się skończyć to tak, że jego matura potrwa trochę dłużej. Tak, no, do przyszłego roku.
1: Jeżąbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo w SC2. Szybko trzeba będzie teraz wchodzić na Kasprowy Wierch, bo coś tam nie działa. Jakub Konieczkowicz powie wam w newsach SK2, co tam się wydarzyło. 16.30.
1: Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się dziś w sieci. CKE nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To w sprawie dzisiejszego egzaminu z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna analizuje sprawę wycieku, a więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda, a wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w rejonie grójeckim. Do Urzędu Wojewódzkiego na Mazowszu zgłosiło się już ponad 400 poszkodowanych gospodarstw. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony jej wiosenny przegląd. W tym czasie na Kasprowy Wierch będzie można dostać się jedynie na piechotę. Wraz z unieruchomieniem kolei głównej stanął też wyciąg narciarski w Dolinie Gąsienicowej. Choć śniegu w górach nadal sporo, sezon narciarski zakończono z uwagi na budzącą się do życia przyrodę.

0: W SC2 ONA wczoraj jeszcze Agnieszka Chylińska na koncercie na pełnych obrotach w Jarocinie dawała czadu. Był ogień, zero hamulców, a my w SC2 mamy też własny koncertowy plan na majówkę, kochani. Wyobraźcie sobie, Mazury, jezioro, las, wieczór, ognisko, no i Kuba, grający tylko dla naszej ekipy swoje hity, i to w hotelu w Mikołajkach, albo przed hotelem, tak. Jedzenie do tego, spa, jakieś warsztaciki grillowe, śmiechy do rana przy ognisku. Pierwsza dołączyła dzisiaj do naszej radiowej paczki Eski 2 Basia i powiedziała jasno.
1: Chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: I Basia będzie to robić razem z nami już w przyszłym tygodniu i ze swoim mężem, którego zabiera. No i może z tobą, albo z tobą. Dołącz też do naszej bandy pozytywnie zakręconych słuchaczy Eski 2, których zabieramy na mazurską majówkę w przyszłym tygodniu do Mikołajek. Na takim wyjeździe najważniejsze, aby w odpowiedniej być załodze.
2: Eska 2.
0: Twórz taką załogę razem z nami, sk2.pl. Jutro może to ty do nas dołączysz.
3: Autopromocja.
4: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
5: Roślina.
6: Agawa.
5: Kolor.
6: Też agawa? Nie.
5: Abażur.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
4: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w radiu SK2. Autopromocja.
4: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: MG3 Hybrid Plus 2026 w DMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. DMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
24: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
25: I po reklamie.
26: Najlepsze.

0: Kaśka Kowalska i dlaczego nie w SC2? Dlaczego by sobie tak nie wydłużyć tego majówkowego weekendu? Kinga, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to wspaniały pomysł, szczególnie, że pogoda nadal dopisuje.
0: No, widzę, że po tej majówce jesteś tak opalona, jakbyś do Grecji się przeprowadziła.
1: I vice versa.
0: Zostawiam was z Kingą i z najlepszymi polskimi hitami. My kontynuujemy to, co najlepsze, również majówkowe szaleństwa. Będzie dym. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Zapraszam.
2: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia.
3: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
4: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia.
3: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Niższy bieg wrzucamy o tej porze na obwodnicy Trójmiasta przy węźle południowym. Nieco wolniej pojedziemy też przy Osowej w Gdańsku, korki na trakcie Świętego Wojciecha, Elbląskiej, Kartuskiej, Armii Krajowej i na Podwalu Przedmiejskim. Spory ruch też na Jana Skolna, Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu i na Żołnierzy Wyklętych. W Gdyni cierpliwość przyda się na północy, na Morskiej i Hutniczej, ale także w Śródmieściu na 10 lutego, Władysława IV i na Śląskiej. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i miejscami może przelotnie padać deszcz.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
18: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
19: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
18: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
2: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
3: Chciałabym 60.
20: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
21: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
18: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
17: Dodajmy, maturę w tym roku zdaje ponad 344 tysiące osób. nie stawił się do odbycia kary. Jest poszukiwany listem gończym. Mowa o adwokacie od Trumien na Kółkach. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym zginęły dwie kobiety.
5: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
17: Mówi Kamila Sowińska z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, o wypadku stało się głośno, gdy Paweł Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Nie jeden, a co najmniej 3 bobry żyją w Morskim Oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło tam rodzinę. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej. Jest ich tam o wiele więcej.
10: Ściął mi ostatnio miodłę, która 200 lat już miała. Pamiętały zabory, przetrwały 2 wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
17: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego też ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.
22: SK2 News. Trójmiasto.
23: Krzysztof Płowecki. Strażacy odnotowali dzisiaj kolejne pożary traw. Na terenie województwa pomorskiego strażacy walczą z ogniem w Pucku, w Gdańsku przy ulicy Drażlubskiej i w Jeleniej. Największy pożar trawi też las w Niewierowie. Tam ogień objął około 1,5 hektara. Gmina Władysławowo oraz PKP PLK wybudują przejście podziemne i nowy układ torowy na stacji Władysławowo. Inwestycja ma umożliwić bezkolizyjne połączenie dworca kolejowego z autobusowym i usprawnić ruch pociągów w kierunku Helu. Dokumentacja projektowa ma zostać ukończona do 2028 roku.
1: 3 minuty po godzinie 17. Dzień dobry. M jak majówka, M jak matura i N jak najlepsze polskie hity. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wszystkim, ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity, Warius Manx na dobry początek, Pocałuj noc. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. SK.

0: Urszula, Malinowy Król. Tak wam gramy w Radio SK 2, 21 minut po godzinie 17. Dzisiaj czwarty dzień maja. Ja wiem, że niektórzy jeszcze dogorywają po majówce, ale są też tacy, których zżera stres. I są to maturzyści, ale też abiturienci, bo tak można ich nazwać. Więc ja zaczęłam szukać. Przegrzebałam sobie internet i znalazłam różne wersje poradników dla maturzystów. Czyli co zrobić, żeby się nie stresować, jak się do tej matury przygotować, jak się zachować dzień wcześniej. I mam pewne propozycje, ale najpierw chciałabym zapytać was, bo dzisiaj był język polski, jutro jest matematyka, więc jakie wy macie porady dla maturzystów? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, zostawcie głosówkę bądź żety. Radia SK2, bardzo chętnie się nimi podzielę, tylko dajcie znać, jakie macie porady dla maturzystów. A ja już teraz gram, Jeremi Sikorski, wracam w Radiu SK2.
1: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę, chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: Metzner i Gotham, tak wam gramy w Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. A ja pytałam was o wszelkie porady dla maturzystów. I odezwała się do nas Joasia. Halo, halo, Joasiu, jesteś?
1: Drodzy maturzyści, teraz już tylko spokój was uratuje. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli coś nie pójdzie, to nie jest egzamin do NASA. Zawsze są poprawki. Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim maturzystom.
0: Bo jak to się mówi, bez spiny są drugie terminy.
2: SK2.
0: Dzięki bardzo, Asiu, za wiadomość. Dla ciebie mam oczywiście gadżety Radia SK2, a wszystkich tych, którzy jeszcze wiadomości nie wysłali, zachęcam. Piszcie do nas, jakie macie porady dla maturzystów.
3: Autopromocja.
4: Majówka, majówka i po majówce.
5: O nie, nie tym razem.
6: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
7: Mazurska majówka, SK2.
8: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
9: Hej, tu Kuba i Kuba.
10: My też tam będziemy i zagramy dla was.
11: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
12: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
3: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
21: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
22: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
25: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
24: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
25: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
24: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
25: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
24: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
25: Zaprasza
26: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
24: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
27: I po reklamie.

0: Mezo, Liber, Aniele. Tak wam gramy chwilę przed godziną 18 w Radiu SK2. Po 18 kolejnym najlepsze polskie hity będzie m.in. Lor, Wszystko jedno, wszystko źle, ale będą też Bracia i Za szkłem.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Informacje z ostatniej chwili. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Trwa akcja policji na miejscu. Według doniesień niemieckiego dziennika Bild poszkodowane zostało co najmniej 8 osób. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł. 49 groszy. Za diesla zapłacimy 7 zł. 31 groszy. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
8: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
7: Jak na razie jednak program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Stefan Hortgacher wraca do Polski. Przekazał dziś Polski Związek Narciarski. Austriak zajmie się koordynacją systemu szkolenia. Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A.
0: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Bracia i Za szkłem. Ale też za chwilę poradnik maturzystów. Wy przychodzicie ze swoimi propozycjami, ale ja też już za chwilę przedstawię swoje. Jeśli coś wam jeszcze przyszło do głowy, macie jakieś porady dla maturzystów, przed którymi matematyka, czyli królowa nauk, to dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze głosówki bądź wiadomości tekstowe. A ja już teraz gram dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radio SK 2, 16 minut po godzinie 18. Jeśli wy, drodzy maturzyści, po dzisiejszym egzaminie dojrzałości z języka polskiego macie takie, że wszystko jedno, wszystko źle, to spokojnie. Słuchacze Radio SK 2 przychodzą wam tutaj z takim poradnikiem dla maturzystów. I Marzenka napisała: jak ja zdawałam swoją maturę, to mi nauczyciele powtarzali, żeby się nie stresować, bo to tylko taki większy sprawdzian, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat. Rzeczywiście, choć ja wiem, łatwo się mówi, ciężej się robi.
1: SK2.
0: No ale my gramy dalej, tak żeby was odpowiednio odstresować. Jamal i Polisman.

Ale zrobiło się sentymentalnie i przyjemnie. I tak, jakbyśmy wszyscy siedzieli przy tym majowym ognisku. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, 27 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a my cały czas kręcimy się wokół matury i maturzystów, a także abiturientów, bo również tak można ich nazwać. I teraz przychodzę z tym pomocnikiem maturzystów, który znalazłam w internecie. Otóż okazuje się, że są pewne zasady, których trzeba się trzymać. Sen powinien wygrywać, nauka w nocy totalnie się nie opłaca. To jest najgorszy pomysł, więc już odłóżcie te zeszyty, odłóżcie te wzory matematyczne i po prostu odpoczywajcie. Słuchajcie najlepszych polskich hitów, a o godzinie 22 pójdźcie spać. Warto też zrobić coś, co was wyciszy, czyli na przykład wybrać się na spacer, a pogoda sprzyja w wielu miejscach w Polsce. I jeśli chodzi o naukę, no to lepiej się już dzisiaj nie uczyć, bo może się okazać, że do jutra totalnie o wszystkim zapomnimy. No to co, drodzy maturzyści, powodzenia, czas na relaks i słuchanie najlepszych polskich hitów. Już teraz coś specjalnie dla was. Coś, co bardzo wszyscy lubicie. Victoria Kida, Oskar Sims, Gdy będziesz sam.

0: Dawid Kwiatkowski ze swoim najnowszym numerem, czy wie. Swoją drogą ten numer w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki był, jest na 13 miejscu. Ale moi drodzy, to wszystko się może zmienić za sprawą waszych głosów, bo jak wejdziecie sobie na SK2 w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to tam znajdziecie taką specjalną listę. Listę z numerami, przy których możecie postawić plusik bądź minusik, jeśli dany numer wam się podoba, czy też nie. Proszę bardzo, śmiało wbijajcie tam, no bo już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka. Ja zapraszam w jego imieniu do głosowania już teraz i do słuchania w piątek.
1: SK2. Reklama.
2: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Tyle słońca w całym mieście. I to dosłownie Anna Jantar tak nam gra przed godziną 19 po 19. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny? Można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni. 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Zbliżają się technikalia. W tym roku organizatorzy stawiają na ogromną muzyczną różnorodność. Po dwóch latach powraca Young Iggy, współtwórca kultowego projektu OYO, który gwarantuje niesamowitą energię i hity śpiewane przez wielotysięczny tłum. Będzie też m.in. Big Cis. Festiwal to jednak nie tylko muzyka. Sercem studenckiej integracji będzie już kultowa strefa Piwo, gdzie uczestnicy będą oczywiście mieli okazję się zapoznać i nabrać sił przed głównymi koncertami. Na głodnych festiwalowiczów czekać będzie też rozbudowana strefa food trucków, ale także strefy chilloutu. Technikalia już 16 maja, a bilety są dostępne.
0: 19 wybiła, najlepsze polskie hity grają dalej, ale to nie wszystko, bo zapraszamy również do zabawy Nie mów tak, nie mów nie. To już za chwilę, wyjaśnię wam też zasady tej gry, ale zanim to nastąpi, to pogram wam trochę najlepszych polskich kawałków. Grzegorz Chyży i Tap na chwilę. Tak zaczynamy godzinę 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Gosia Andrzejewicz, pozwól żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A już za chwilę nie dość, że usłyszycie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą do was przychodzę. Wy, jeżeli chcecie wziąć udział w tej zabawie, no to wystarczy, że wyślecie na Messengerze Radia SK2 swój numer telefonu. A zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady i odpowiedzieć na wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tu jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2, swój numer telefonu, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Daria Zawiałow, Złamane serce jest okej już teraz.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski i Młodość. Ci bracia zaskakują wielkim talentem. A już teraz my zobaczymy, czy Ania poradzi sobie w naszej zabawie. Jakiej?
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: Właśnie takiej. Razem z nami jest Ania. Halo, halo, Aniu.
3: Dobre.
0: Cześć, Aniu, cześć. Powiedz mi, co ty porabiasz? Ty chyba w samochodzie, prawda?
3: Wracam z zajęć.
0: A, powrót z zajęć, rozumiem. No dobrze, to ja z tego, co słyszałam, to jesteś też ze swoim tatą. Jak tata ma na imię?
3: Tomio.
4: Tomek, tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Tomku. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że tutaj we dwójkę dacie radę i przejdziecie przez te wszystkie pytania, które dla was przygotowałam. Zasady są następujące, ja jeszcze szybko przypomnę. Zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli wam się uda, to zgarniacie oczywiście tutaj ode mnie gadżety Radia SK2. Czy jesteście gotowi?
4: Tak, jesteśmy.
0: Dobra, ważne, żeby mówić do mikrofonu, żeby było dobrze was słychać, okej?
4: Okej, okej.
0: Super. To w takim razie zaczynajmy. Lubisz biały kolor?
3: Lubię.
0: Jeśli zamieszasz czarny i biały, to uzyskasz biały?
4: Nie, koniecznie.
0: No to nie, dobra. A czarny?
3: Też.
0: Kiedy mówię biały, myślisz o śniegu?
4: Zdecydowanie.
0: Na biegunie północnym jest śnieg?
3: Jest.
0: Co powiedziałaś? Nie?
3: Absolutnie.
0: Dobrze, udało się. 6 pytań przeszliście. Troszeczkę to niekoniecznie takie naciągnięte, ale zaliczamy, moi tak. drodzy.
4: Jest.
0: więc bardzo tak. dziękuję. Oczywiście dla was kubek Radio SK2. Mam nadzieję, że mile spędzicie to popołudnie i że bezpiecznie dojedziecie do domu.
4: Tak, dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się. Hej, papa.
4: Dzięki bardzo. Hej.
3: Do
0: A my gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Goja i Smak Słów.

0: Marisa i Odkochaj. Tak wam gramy w Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało nam do 20, a to oznacza, że jeszcze do tej 20 trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Tymczasem ja chciałabym was zapytać, co wy robicie? Co tam się u was dzieje? Gdzie jesteście? Dajcie znać, po godzinie 20 pogadamy sobie o tym, jaki muzyka ma wpływ na wasze samopoczucie, ale także na ćwiczenie na siłowni, bo jak się okazuje, ma to bardzo duży wpływ. No ale o tym opowiem wam po godzinie 20, a teraz gramy. Już za chwilę Bledka i Dwa Dni, między innymi, ale pojawi się też Sanach i Krzysztof Zalewski, Evi Valarte.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
3: I wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
3: Reklama.
6: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Dla klientów prywatnych teraz 86 900 zł brutto. W kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. WMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: To jeden z tych numerów, który bardzo często śpiewamy na imprezach, prawda? Na majówce śpiewaliście? Dajcie znać koniecznie. Wilki i Baśka, tak, wam gramy w Radio SK2. Zbliżamy się do godziny 20. Po 20. między innymi Dodaj Pamiętnik, ale także Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest Twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Szykujcie się na noc, która ma własne DNA. 16 maja w ramach Nocy Muzeów, Miejskie Hale Targowe oraz Stowarzyszenie Halo Kultura zamienią się w przestrzeń sztuki, muzyki i światła. Festiwal Do It, DNA Miasta 2026 to 3 strefy i 60 artystów. Koncerty, teatr science fiction, wystawy, warsztaty, performance oraz strefa relaksu. W programie także spotkania, wykłady, działania artystyczne i oferta gastronomiczna. Na scenie usłyszycie aż 6 koncertów i 2 DJ sety. Od postpunku przez elektronikę i jazz aż po ciężkie brzmienia. Po północy wystartuje afterparty, które potrwa do 2:00 w klimatach psytrance i elektro. 16 maja Gdynia zabrzmi inaczej.
0: 20 na zegarkach. Godzinę tą właśnie rozpoczniemy sobie z Ryszardem Rynkowskim i Nie budźcie marzeń ze snu. A wy w tym czasie cały czas wysyłacie na Messengerze Radia SK2, co robicie, gdzie jesteście. Kasia napisała na przykład, że ona właśnie planuje wyjść na spacer. A propos tych spacerów i wszelkich zabaw ruchowych, to będę miała dla was bardzo ważne informacje, bo muzyka pomaga. O wszystkich szczegółach już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Tak, wam gramy w Radio SK2. Karla Fernandez i chcę tu zostać. Swoją drogą, jeśli wy zamierzacie wybrać się gdzieś na spacer bądź na siłownię, to ja przychodzę do was z jedną bardzo ważną poradą. Mianowicie, wasza playlista ma ogromny wpływ na to, jaka będzie wasza wydajność na treningu. Ja wiem, mogłoby się wydawać to dziwne, spokojnie, całe szczęście jest Radio SK2, które przygotowuje najlepsze polskie hity i ta wydajność może się zwiększyć, no ale poczekajcie. Eksperci mówią, że nasza ulubiona playlista może zwiększyć wytrzymałość na treningu nawet o 20%, bo pomaga oszukać zmęczenie i wytrzymać dłużej bez większego wysiłku. Jestem pełna podziwu, nie testowałam. Jeśli wy też nie, to śmiało warto to zrobić. No to co, ja wam ułożyłam tak playlistę razem z Radiem SK2, że będzie idealnie i ta wydajność będzie zwiększona i forma na lato się zrobi praktycznie sama. Bajm i płynie w nas gorąca krew, no idealnie pasuje na trening. SK2

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani. Tak wam gramy w Radio SK 2, 25 minut po godzinie 20, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej. Już teraz coś dla fanów Oskara Cymsa. Niech mówią, tak gramy.

0: I jakie to jest dobre, jak to dobrze brzmi, jak to szybko wpada w ucho. Maciej Musiałowski i Flora, czyli najnowszy singiel, najnowszy numer od tego właśnie artysty, zarówno muzyka, jak i aktora. I on już powiedział, po pierwsze, że ten numer powstawał w 40 minut, po drugie, że to jest zapowiedź jego całego albumu. Czekamy z niecierpliwością, Maćku. I gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już za chwilę Kaśka Sochacka, ale będzie też Manam.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Taki typowy letniaczek, który będzie można śpiewać razem z chłopakami na żywo. Już niedługo, bo przypominam, że już 12 maja rozpoczyna się Mazurska Majówka Eski 2. Wy też możecie tam z nami być. Wystarczy, że zajrzycie na esk2.pl. Tam szczegółowe informacje na temat naszej wspólnej akcji. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Kinga Baryga, pa pa!
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Na jego głosie, guście muzycznym i poczuciu humoru wychowywaliśmy się wszyscy. No to znaczy wszyscy chętni. A dziś redaktor Wojciech Mann powraca na scenę w oryginalnym, improwizowanym przedstawieniu. Skończyły się żarty. Mann i Bukartyk to jedyny w swoim rodzaju spektakl autorstwa zachowującego anonimowość pisarza widmo. Z niewielkimi poprawkami Wojciecha Manna i współpracującego z nim od 20 lat Piotra Bukartyka, panowie przenoszą na scenę audycję radiową w wersji sitcomowej, przeplataną granym na żywo koncertem i opowieściami nawiązującymi do estetyki stand-upu. Wystąpią w Europejskim Centrum Solidarności 9 maja.
12: Magazyn lokalny.
14: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Nowi mieszkańcy w gdańskim zoo. Do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego dotarła nowa grupa zwierząt, które mają wzmocnić prowadzone tam programy hodowlane. Wśród nowych mieszkańców znalazły się surykatki, samiec pampasowca oraz gepard. Ich obecność ma zwiększyć szanse na rozmnażanie i ochronę gatunków objętych szczególną opieką. Więcej na temat dowiedziałem się w rozmowie z Pawłem Ciesielskim z gdańskiego zoo.
15: No generalnie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, jak w każdym zoo, te transfery mają oczywiście miejsce przez cały rok. W ostatnim czasie troszeczkę nowych osobników przyjechało do naszego zoo. To są gatunki, które już były, no ale z racji tego, że prowadzimy ściśle określoną hodowlę, to przyjechały nowe osobniki. Poczekamy może... A, jednak nie jedzie.
16: Idealnie.
15: No więc... W naszej żyrafiarni dotychczas mieszkały surykatki, to były starsze już surykatki. No i pojawiła się taka opcja, żeby troszeczkę odmłodzić to miejsce nowymi surykatkami. Surykatki bardzo charakterystyczne grupy tworzą, więc tam nie mogliśmy wprowadzić nowych osobników. Te nasze starsze surykatki przeniosły się w inną część zoo, je nadal można zobaczyć, niedaleko małpiarni, naprzeciwko kangurów. Natomiast w żyrafiarni zamieszkały dwa nowe samce i oni póki co czekają na samiczkę. Z tego, co słyszałem, już niedługo powinna do nas przybyć. Opiekunka nadała im nawet już swoje imiona, Skipper i Kowalski, i troszeczkę oddają ten ich charakter, bo straszni kombinatorzy. W porównaniu do tych starszych surykatek, które większość dnia odpoczywały, no to ci kombinują na wszystkie możliwe sposoby. Też opiekunka stara się im dostarczać różnego rodzaju bodźce i zabawki, więc oni nie mają czasu na nudę. Przyjechał samiec pampasowca. No, dotychczas w naszym ogrodzie zoologicznym mieszkał Ruben. Oto już był taki bardzo wiekowy samiec. On miał prawie 15 lat. Był chyba jednym z najstarszych samców w Europie. Bardzo dużo jego dzieci można zobaczyć za granicą. No już w niektórych ogrodach nawet żebym nie skłamał, prawnuki nawet są, więc no, te jego geny powędrowały w różne rejony Europy. Na chwilę obecną mamy samicę, no i do niej przyjechał samiec, już też troszeczkę starszy, doświadczony, też już wie, co ma robić i w jakim celu przyjechał, bo przede wszystkim chodziło o to, żeby odświeżyć troszeczkę te geny, żeby spróbować właśnie kolejne potomstwo, co wcale nie jest takie proste, bo to łączenie tych zwierząt jakiegokolwiek gatunku często jest bardzo skomplikowane. Wiem, że póki co oglądają się przez ogrodzenie i będziemy pewnie próbować w najbliższym czasie próbować je łączyć. No i takim chyba najważniejszym transferem jest przyjazd samca geparda z Opola. On ma na imię Jobo w papierach, a opiekunowie w Opolu nazywają go Bandzior. Okazało się, że wcale bandziorem nie jest, jest bardzo spokojny, bardzo taki aż zbyt koleżeński w stosunku do naszej samicy Wegi, bo już były pierwsze łączenia. No niestety z tych łączeń jeszcze nic nie wyszło. Wega staje na wysokości zadania, ona już miała potomstwo, była też łączona z kilkoma innymi samcami, bo też jakiś czas temu był u nas samiec Cassis z Warszawy, też tak na chwilę. Teraz przyjechał Bandzior z Opola. No i Bandzior z Opola na razie nie wie, jak ma się zabrać za to wszystko, natomiast będziemy dalej próbowali łączyć i mamy nadzieję, że w końcu coś się uda, ponieważ no, gepard jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Niestety i w naturalnym środowisku, i w ogrodach zoologicznych rozmnażanie się tych zwierząt jest bardzo skomplikowane. W naturze ten gatunek, no niestety miał taki moment, że było bardzo mało osobników, więc przeszedł przez takie wąskie gardło genetyczne, bardzo mało osobników, bardzo mała różnorodność genetyczna, też przez to wiąże się z tym no, dużo różnych chorób wśród potomstwa, mała przeżywalność potomstwa, plus jeszcze w naturze niestety te zwierzęta są często odławiane po to, żeby po prostu sprzedawać je jako takie domowe pupile. Wiele z tych zwierząt nie przeżywa tego procederu. No dlatego ta hodowla tego gatunku w ogrodach jest istotna, chociażby po to, żeby zachować różnorodną kulegę.
14: Czyli nowego bandziora i pampasowca można już...
15: Tak. Jeżeli chodzi o gepardy i pampasowca i surykatki, one są już na swoich wybiegach, można je obserwować. No teraz jeszcze czekamy na samicę surykatki. Też myślę, że bardzo szybko się zaaklimatyzuje. Są to takie gatunki, które były już u nas, natomiast no to są nowe osobniki i też chcemy o takich rzeczach informować. No jest to dosyć istotne, u nas te transfery mają miejsce przez cały rok.
4: SK Trójmiasto.
14: IPN powraca do jednej z pierwszych i najbardziej dramatycznych tragedii okresu stanu wojennego w Polsce. Po ponad 4 dekadach od wydarzeń w Gdańsku z 1981 roku były funkcjonariusz milicji usłyszał zarzuty w sprawie śmiertelnego postrzelenia demonstranta. Chodzi o Antoniego Browarczyka, który zginął podczas protestów przy Weźle Chucisko, gdzie ranne zostały również 3 inne osoby. O szczegółach sprawy mówią Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN oraz prokurator Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego IPN.
5: W październiku 2025 roku tutaj w Gdańsku przy tablicy upamiętniającej Antoniego Browarczyka na konferencji prasowej zapowiedzieliśmy wznowienie śledztwa w sprawie tego mordu dokonanego przez komunistów na 20-letnim w roku 1981 Antonim Browarczyku. Wówczas dyrektor Andrzej Pozorski zapowiedział, że sprawa jest podjęta. Możemy już Państwu zakomunikować pierwsze rezultaty tego śledztwa, które wówczas zostało podjęte. Ja tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że z inicjatywy ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego, został uruchomiony projekt w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum Zbrodni. W myśl zasad, które zostały przyjęte przy realizacji tego projektu, podejmowane są lub wszczynane są śledztwa w sprawach niewyjaśnionych zabójstw czy śmierci, przede wszystkim z lat 80., ale również z lat 70. Dlaczego taki okres czasu obejmują głównie działania związane z podejmowaniem tych śledztw? No, przede wszystkim dlatego, że mogą jeszcze żyć sprawcy tych zbrodni, których wówczas dokonano. Szanowni Państwo, technika, prace związane z możliwością ustalenia bezpośrednich sprawców dzisiaj są nieporównywalnie większe niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. Są nowe metody dochodzenia do faktów, dochodzenia do prawdy. Tak było w przypadku wyjaśnienia okoliczności zabójstwa księdza Blachnickiego. Tak było w przypadku ustalenia sprawców postrzelenia demonstrantów w Szczecinie. Tak jest w przypadku wznowionego, prowadzonego śledztwa w sprawie zbrodni lubińskiej. Tak jest w przypadku pobicia internowanych w ośrodku w Kwidzynie. No a my dzisiaj chcemy z Państwem podzielić się informacjami na temat najnowszych ustaleń śledztwa w sprawie zabójstwa Antoniego Browarczyka. Szanowni Państwo, to przedsięwzięcie, które ma taki zbiorczy tytuł, zbiorczą nazwę Archiwum Zbrodni, jest dynamicznie realizowane w Instytucie Pamięci Narodowej. Ten projekt w dalszym ciągu będzie realizowany i mamy nadzieję, że również te wydarzenia z lat 70., a przed nami 50. rocznica wydarzeń w Radomiu, Ursusie i Płocku. Tam również toczą się prace w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności i zidentyfikowanie sprawców. Szanowni Państwo, oczywiście bywa tak, że część z tych sprawców już po prostu nie żyje. Część jest jeszcze wśród nas i tym bardziej musimy dbać o to, aby sprawiedliwości stało się zadość, aby sprawcy nie pozostali anonimowi, bezimienni, aby powiedzieć, kto konkretnie odpowiada za śmierć tych młodych ludzi z okresu stanu wojennego i późniejszych lat po zniesieniu stanu wojennego. Upływ czasu nie ma tutaj znaczenia. Szanowni Państwo, zbrodnie okresu PRL-u nie ulegają przedawnieniu. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić.
16: Podjęcie tego postępowania było następstwem ujawnienia w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej nieznanego dotąd dokumentu, który opisywał przebieg zdarzenia z dnia 17 grudnia 1981 roku około godziny 17, gdzie w sposób bezprawny funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz były żołnierz Ludowego Wojska Polskiego w sposób bezprawny użyli broni, w następstwie czego śmierć poniósł Antoni Browarczyk, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Po analizie tego dokumentu oraz akt sprawy byłej prokuratury wojewódzkiej w Gdańsku prokurator uznał, że zachodzą nowe możliwości dowodowe, które pozwolą mi na odtworzenie przebiegu zdarzenia, ale też pozwolą na ustalenie sprawców bezprawia z 17 grudnia 1981 roku. Proszę Państwa, co jest ważne? Żadna z osób pokrzywdzonych w najmniejszym stopniu nie zagrażała ani dla życia, ani dla zdrowia funkcjonariuszy, dlatego że Antoni Browarczyk został postrzelony z odległości ponad 200 metrów. Z podobnej odległości została postrzelona kolejna osoba. Kolejny pokrzywdzony otrzymał postrzał w plecy, a ostatnią ofiarą jest 15-letnie dziecko, które tego dnia wraz z ojcem wracało do domu. Szanowni Państwo, ustaliliśmy dane 6 funkcjonariuszy, w zasadzie wszystkich, którzy tego dnia oddali strzały w kierunku demonstrantów. 5 z nich nie żyje. Żyje podporucznik, obecnie w stopniu kapitana, który był inicjatorem tego całego zajścia. Szanowni Państwo, postępowanie, które dzisiaj prowadzimy, ono ma też szerszy zakres. Dlatego oprócz sprawy dotyczącej śmiertelnego postrzelenia Antoniego Browarczyka oraz 3 innych osób, Postępowanie zmierza do wyjaśnienia okoliczności dotyczących, po pierwsze, utrudniania tego postępowania, które było prowadzone w 1981 i w 1982, oraz sposobem prowadzenia tego śledztwa przez prokuratorów Marynarki Wojennej w Gdyni. I dla prokuratora prowadzącego postępowanie nie budzi wątpliwości, że ujawnił on okoliczności, które świadczą, po pierwsze, że dopuszczono do utraty istotnych dowodów, które mogłyby wyjaśnić okoliczności sprawy, zaniechania przeprowadzenia istotnych czynności procesowych, które można było przeprowadzić, a następnie zakończono postępowanie tylko i wyłącznie po to, aby sprawcy nie ponieśli odpowiedzialności karnej. Jako przykład takich rażących zaniedbań ze strony prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni możemy podać, że na przykład nie zabezpieczono broni, która została użyta w dniu 17 grudnia 1981 roku. W ogóle prokuratura nie badała wątku udziału żołnierza zawodowego, który jako pierwszy zaczął strzelać w tłum demonstrantów. Proszę Państwa, poruszające jest to, że zabezpieczyliśmy również materiał dowodowy, który wskazuje, że broni nie zabezpieczono, ponieważ została skierowana prośba do prokuratury Marynarki Wojennej przez komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, gdzie czytamy, aby z pobraniem broni wstrzymać się do czasu, kiedy ruszy stocznia. To jest 4 stycznia 1982 roku, z uwagi na wpływ tego faktu na postawy funkcjonariuszy. Tym postępowaniem są objęci również prokuratorzy, którzy wówczas wykonywali czynności procesowe w tamtej sprawie. Jest ich 5. 3 z nich nie żyje, a więc nie sposób prowadzić już postępowania w ich kierunku. Natomiast co do 2 będzie kontynuowane postępowanie. 1 z nich jest prokuratorem, sędzią Sądu Okręgowego w stanie spoczynku. 2 jest prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, również w stanie spoczynku. I w tym zakresie będą dalej kontynuowane czynności. Ta sprawa nie została zakończona, nadal ją prowadzimy, natomiast chcieliśmy się Państwu podzielić to, żeśmy zdobyli niezbity materiał dowodowy, który w sposób jednoznaczny wskazuje, kto 17 grudnia 1981 roku użył broni w stosunku do demonstrantów.
1: Magazyn lokalny.
0: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Tu kluczem do sukcesu i długiego życia jest profilaktyka. Czerniak to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgroźniejszych nowotworów skóry. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym stadium na wyleczenie ma szansę nawet 90% pacjentów. Jak często więc należy się badać, które znamiona mogą być tymi niebezpiecznymi? I o czym pamiętamy, wybierając się na plażę? O tym z dermatolog Kamilą Poborcą porozmawiałyśmy w jej sopockim gabinecie. Czerniak to jest rak, z którym możemy wygrać.
17: Jak najbardziej, o ile jest on wykryty na wczesnym stadium. Chciałabym podkreślić, że nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami w rasie białej. Czerniak jest on najbardziej złośliwy z nowotworów skóry i niestety wykrywalność w Polsce ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak 2 razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się 2 razy do roku.
0: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
17: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko, które powiększa nam zmianę około 10 do 40 krotnie i badając pacjenta jesteśmy w stanie określić, czy dana zmiana zalicza się do tak zwanych znamion podejrzanych, czy też nie. Mamy do tego oczywiście odpowiednie skale. Taka lampka powiększając nam znamie pokazuje jej zarysy, jej morfologię, jej kolor, jej jednolitość bądź jego brak. I na tej podstawie my kwalifikujemy pacjenta do wycięcia znamienia bądź nie. I tu w zależności od tego, czy dany dermatolog jest dermatochirurgiem czy nie, może taką zmianę na jednym spotkaniu też pacjentowi usunąć. I tu tak jest właśnie u nas w klinice, ponieważ ja również jestem dermatochirurgiem. Takie badanie i jednoczesne wycięcie znamienia odbywa się na jednym spotkaniu.
18: No właśnie, często jest tak, że przechodzimy obojętnie wobec takich znamion, bo widzimy jakiegoś małego pieprzyka, mówimy sobie, a to tylko pieprzyk.
17: No właśnie, to tylko pieprzyk albo aż pieprzyk. Większość pacjentów zgłasza się, właściwie 9 na 10 pacjentów zgłasza się z dużymi znamionami, które są najczęściej łagodne. Bo jak my sobie patrzymy, ojej, coś mi tutaj urosło i to jest takie duże, chropowate, nie podoba się, to najczęściej są właśnie zmiany łagodne. A te małe znamiona, na które my nie zwracamy uwagi, to niestety najczęściej są te najbardziej podejrzane zmiany.
18: Jak to jest, kiedy przychodzi pacjent do ciebie, do gabinetu, mówi, wie pani co, no tutaj coś mi takiego małego wyrosło, ale to pewnie, no wiadomo, nic się nie stanie. A ty nagle badasz i się okazuje, ups.
17: Jeżeli okazuje się, że ups, czyli kwalifikujemy taką zmianę do znamion tak zwanych podejrzanych, ja proponuję zawsze pacjentowi na tym samym spotkaniu, tłumaczę, że jest to zmiana podejrzana, jest to zmiana atypowa, która mi się nie podoba i im szybciej zadziałamy, tym lepiej, tak? Wycinamy to znamie na jednym spotkaniu, wysyłamy do badania histopatologicznego i takie badanie pokazuje nam, czym to jest, w jakim jest stadium i co robimy z tym dalej.
18: Ale są osoby, które boją się przyjść do lekarza, które boją się tej profilaktyki i to chyba jest największy błąd.
17: Dokładnie. Przede wszystkim strach przed lekarzem, przed tym, co będzie. Strach w ogóle przed chorobą, tak? No to jest właśnie, to jest duży, duży, duży problem psychologiczny. Natomiast my organizujemy bardzo dużo akcji takich profilaktycznych. Jeździmy tutaj po Trójmieście, odbywa się to raz w roku w Gdyni, gdzie stoi autobus organizowany przez Akademię Medyczną i można się, że tak powiem, ze spaceru profilaktycznie przebadać. W zeszłym roku wyłapaliśmy około 200 czerniaków w ciągu jednego tygodnia.
18: 200?
17: Tak. 200. Przebadaliśmy około 5000 osób, z czego niestety właśnie 200 to były czerniaki.
18: To jest choroba, która dotyka niezależnie od wieku?
17: Dokładnie tak. Czerniak pojawia się niezależnie od wieku. Oczywiście szczyt zachorowania przypada mniej więcej na 60-70 rok życia, ale to też wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i ile tych czynników ryzyka w ciągu życia było. Tak jak wspominałam, najczęstszym, największym czynnikiem ryzyka jest to promieniowanie ultrafioletowe, a nie oszukujmy się, w latach 90. opalanie się było bardzo, bardzo modne.
18: Właśnie chciałabym powiedzieć, że opalanie dalej jest modne, a my mieszkamy nad morzem, więc gdzieś ta plaża, no i lubimy też szybko, czyli bez filtra.
17: Dokładnie tak. Dlatego też ja wszystkim moim pacjentkom mówię zawsze tak. Kremu możesz zapomnieć, serum możesz zapomnieć. Bez filtra nie wychodzimy. Nie ma czegoś takiego jak opalanie się, tak? No bo opalanie się to jest po prostu, no to jest krzywdzenie skóry. Jakby nie było, melanina jest krzykiem skóry, jest odpowiedzią na promieniowanie UV, ale jest to tak zwany krzyk obronny, tak? Dlatego nie powinniśmy się opalać, a jeżeli już, to korzystać ze słońca. Korzystanie ze słońca jest to oczywiście przemieszczanie się w dniach, kiedy mamy to promieniowanie, ale zawsze na filtrach i w przypadku rasy białej jest to filtr minimum 30.
18: Jest ten trend, tak? Chcemy być opalone, chcemy być piękne, chcemy w wakacje właśnie mówić, byłam w Egipcie, więc zobaczcie, opaliłam się.
17: No tak, ale to właśnie co z tym ryzykiem, tak? Co z tym ryzykiem powstawania nowotworów? Z reguły jest tak, że nowotwory skóry od momentu, kiedy poparzymy skórę, pojawiają się od 5 do 10, 15 lat i my po prostu o tym zapominamy. I w momencie, kiedy taka osoba przychodzi, mówi, Jezus Maria, przecież ja się nie opalałam. No opalałam się, ale nie pamiętam tego, że 10 lat temu to było modne, chodziłam na solarium z koleżankami i te czynniki ryzyka jednak były.
18: No mleko się rozlało, jest ta choroba, co dalej?
17: No właśnie, no niestety w Polsce cały czas mamy tą tendencję wzrastającą, jeżeli chodzi o nowotwory skóry i o czerniaka. I niestety, po raz kolejny mówię niestety, dlatego że 50% tych czerniaków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. No w stadium zaawansowanym, jak każdy wie, to leczenie już jest leczeniem paliatywnym, czyli takim, które ma troszeczkę poprawić komfort życia pacjentom, natomiast przeżywalność 5-letnia jest bardzo mała. Dlatego też zalecam, żeby oglądać swoje ciało. Każdy, absolutnie każdy nowy pieprzyk jest sygnałem ostrzegawczym, aby udać się jednak do tego dermatologa i to konkretne z nami zbadać. Natomiast badać się profilaktycznie raz do roku, to nie jest dużo. Kiedy wykryjemy już czerniaka, wysyłamy go na badanie histopatologiczne, z reguły, ja to zawsze robię na CITO, taki wynik dostajemy w około 2, maksymalnie 3 tygodnie i po tym wyniku jest tak zwany staging, tak? Czyli w zależności od tego, jak głęboko nacieka zmiana, my takiego pacjenta przyporządkowujemy do grup ryzyka i w ten sposób później postępujemy, kwalifikując pacjenta do leczenia onkologicznego.
18: Ale często to są na pewno trudne historie, no bo jednak osoba, która zupełnie się nie spodziewała, przychodzi do ciebie, tak, myśli, że nic jej nie jest i nagle okazuje się, że jest ta choroba.
17: Niestety właśnie to jest najczęstszy scenariusz, także te wizyty no nie trwają po 10-15 minut, czasami po 40-50 po godzinę, bo z takim pacjentem jest jednak ciężko rozmawiać, ciężko go uspokoić, zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie ten wynik, czerniak, tak? U mnie najczęściej, może mam takie szczęście, że jest ta, przychodzi do mnie ta grupa, która jednak jest pouczona i ona się bada. I jeżeli są te czerniaki, to są to czerniaki tak zwane in situ, czyli takie przed tym stadium inwazyjnym. I taki czerniak wyłapany na tym stadium, to jest tylko i wyłącznie profilaktyczne badanie 2 razy do roku przez najbliższe 5 lat.
18: Często jest tak, że my w tym pędzie życia gdzieś zapominamy o swoim zdrowiu, no bo wiadomo, umawiamy się do kosmetyczki, zrobimy sobie paznokcie, no ale żeby pójść się zbadać, to już tak nie po drodze.
17: No dokładnie, dlatego Ministerstwo Zdrowia ładuje tak ogromne pieniądze w kierunku tych tak zwanych badań profilaktycznych i tutaj od 2 lat również te pieniądze są przekazywane na te badania.

0: programy, które można sobie wpisać w internet, gdzie takie programy się odbywają. Tak jak mówię, u nas w Trójmieście raz w roku i co roku od 2 lat w Gdyni jest taki program, gdzie można przyjść i za darmo się zbadać. Siedzi 20 dermatologów, naprawdę nie trzeba czekać, bo ludzie no dosłownie idąc ze spaceru wchodzą do autokaru i się badają.
1: Mówimy o osobach dorosłych, a jak ochraniać swoje dzieci?
0: Tak samo, jak i siebie. Ja wszystkim moim pacjentkom mówię, wstajemy rano, o wszystkim można zapomnieć, natomiast o filtrze absolutnie nie zapominamy. Nakładamy filtr przeciwsłoneczny sobie, dziecku i dopiero wychodzimy z domu. Dziecko ma być bezpieczne, dorosłe ma być bezpieczne, a kobietom zawsze mówię, że filtr przeciwsłoneczny działa jak najlepsze serum anti-aging. I nie ma nic lepszego. Zaoszczędzić pieniądze, nie kupować serum po 200, 300, 500 zł, ale przede wszystkim pamiętać o filtrach UV.
1: No i też korzystamy z nich niezależnie od pory roku, bo to jest ważne.
0: Dokładnie tak, Pani Dominiko, dokładnie tak. Ponieważ filtry chronią nas przed promieniowaniem UVB, czyli tym, co jest odpowiedzialne za tak zwaną tą piękną opaleniznę i produkcję witaminy D, ale również przed promieniowaniem UVA. A promieniowanie UVA niestety dociera do kuli ziemskiej, do powierzchni kuli ziemskiej przez cały rok. I to promieniowanie jest odpowiedzialne za mutacje w naszym kodzie genetycznym i to promieniowanie wywołuje właśnie nowotwory skóry.
1: A jesteśmy w stanie ocenić, kto najczęściej choruje? Kobiety, mężczyźni?
0: Jeżeli chodzi o czerniaki, nie ma predylekcji co do płci, nie ma częściej tutaj, tak jak w przypadku raka jelita grubego czy raka płuc, że częściej chorują jednak mężczyźni, to tutaj tego nie ma. Na czerniaki choruje tak samo chorują mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Natomiast lokalizacja jest inna. U mężczyzn najczęściej te nowotwory znajdują się w górnej połowie ciała, a u kobiet jednak na dolnej powierzchni ciała, co można byłoby tłumaczyć tym, że kobiety noszą po prostu spódnice i dlatego też te nogi, te łydki właśnie, to jest ta okolica, która jest najbardziej narażona u kobiet i tam najczęściej właśnie u kobiet wykrywany jest ten nowotwór.
1: Wykrywamy nowotwór, jest on łagodny. Jak wygląda dalsze leczenie?
0: W przypadku, kiedy nowotwór jest łagodny, to wrzucamy pacjenta do tak zwanej grupy profilaktycznej, czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
1: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
0: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza. Więc jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak. Dlatego, tak jak mówię, każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza i w przypadku, kiedy pacjent jednak chciałby się takiego znamienia pozbyć, ja zawsze takie znamie wycinam. Tak, jest bardzo duże grono pacjentów, które przychodzi do mnie, których nie znam i które przychodzi i mówi, pani doktor, tu ja mam coś tutaj w tym miejscu, natomiast u mnie nie ma czegoś takiego. I uważam jako dermatolog, że to jest błąd w sztuce, żeby badać jedno znamie. U mnie zawsze pacjent jest rozbierany. Okej, pacjent przychodzi, niepokoi go znamie na dłoni, niepokoi go znamie na ramieniu. Pierwsze co, badam dane znamie, które pacjenta niepokoi, uspokajam bądź kwalifikuję do wycięcia, natomiast zaraz potem rozbieram pacjenta absolutnie do naga i badamy całe ciało.
1: A właśnie, jak ważne jest to, żeby samemu się oglądać po prostu?
0: Bardzo ważne, bo to zmniejsza ryzyko występowania właśnie nowotworów skóry stadiów zaawansowanych praktycznie o 80%.
1: Bardzo dużo.
0: To jest absolutnie bardzo dużo. Większość populacji ma tych znamion około 80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to z nami było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci, to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą, zazwyczaj wycinamy dane znamie i się okazuje, że to znamie zaczęło się dopiero zmieniać i wyłapane jest na super, super etapie, czyli na etapie, kiedy jesteśmy totalnie bezpieczni. Gorzej w przypadku, kiedy mamy pacjentów z tak zwanymi zespołami znamion złożonych czy atypowych. To są pacjenci, którzy mają ponad 400 znamion. Dokładnie. I są tacy pacjenci, mamy takich pacjentów w grupach ryzyka, bo to tacy pacjenci są już per se w grupie ryzyka z uwagi na ilość tych znamion. I tu nie jest w stanie pacjent wyłapać, czy to było nowe, czy nie nowe. Dlatego w przypadku moich pacjentów, tacy pacjenci przychodzą do mnie co 3 miesiące.
1: Kiedy znamie powinno nas najbardziej zaniepokoić? Kiedy się pojawia, czy kiedy widzimy już na przykład jakąś czerwoną obwolutę?
0: I tak, i tak. Jeżeli chodzi o czerniaka, to najczęściej są to czerniaki de novo, tak? Czyli częściej występują one w znamieniu nowym niż w znamieniu, które było stare i one się zaczęło zmieniać. Ale to nie ma znaczenia. Wszystkie te czynniki powinny nas niepokoić. Jeżeli pojawiło nam się nowe znamie, jest to absolutny sygnał, zwłaszcza kiedy mamy więcej niż 40 lat. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli jesteśmy powyżej 40 roku życia i zauważamy u siebie nowe znamie, jest to absolutnie zawsze czerwone światełko, które kieruje nas prosto do dermatologa. I to samo tyczy się znamienia, które zaczyna się zmieniać. Czerwona obwódka, powiększanie się zmiany, ale też regresja zmian, czyli to, kiedy znamie zaczyna też zanikać. To również

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Wychowują liderów, którzy później zdobywają światowe parkiety. Trefl Sopot od wielu lat inwestuje w poszukiwanie, a następnie szkolenie młodych talentów. Skąd wiadomo, że właśnie to dziecko ma talent i jak wygląda życie młodego koszykarza? Posłuchajcie mojej rozmowy z Radosławem Soją z Trefla Sopot.
2: Dzień dobry wszystkim, Radosław Soja, asystent trenera Żana Tabaka, Trefl Sopot.
1: Od czego najlepiej rozpocząć swoją przygodę z koszykówką?
2: Myślę, że to chodzi o zaszczepienie pasji i generalnie oglądanie tych wszystkich sportowców na dużych arenach i myślę zdobywanie sukcesów i kierowanie swojej drogi właśnie poprzez sport do życia, bo uważam, że sport to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, czy też wyłanianie liderów, no i na końcu oczywiście tężyzna fizyczna.
1: Mhm. No ale właśnie Sopot lubi wychowywać liderów, tak od maleńkości.
2: Zgadzam się, jest wielu zawodników wywodzących się z Sopotu, którzy grają na najwyższym poziomie i myślę, że to jest bardzo fajna droga, bo to też jest świetna promocja miasta i tego, w jaki sposób Sopot chce być pokazywany w Polsce.
1: A od czego najlepiej zacząć? Od tego, że zapisuje swoje dziecko na jakieś zajęcia, właśnie półkolonie? Jak to wygląda?
2: Tak, myślę, że najprościej to najlepiej pójść na mecz, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że dziecko złapie bakcyla, a później oczywiście trafić do klubu. Jest na pewno wiele różnych sekcji dla różnych kategorii wiekowych i to jest najfajniejsza droga, żeby zacząć.
1: Na początku jest to chyba taka trochę bardziej zabawa z piłką niż realne granie.
2: Nie, no zdecydowanie, bo to na początku myślę, że każdy rodzic i też każde dziecko musi mieć różne alternatywy, żeby znaleźć to, co jest najlepsze dla nich. Myślę, że koszykówka może być jednym z takich sportów ogólnorozwojowych, gdzie naprawdę można dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć i też myślę, że fizycznie przygotować do życia.
1: Mhm. A jaki jest wiek najlepszy do tego, żeby rozpocząć?
2: Ciężko powiedzieć w tej chwili. Myślę, że sekcje już naborowe różnych dyscyplin sięgają po dzieci w przedszkolach, na pewno w szkołach, no ale myślę, że tak w granicach czwartej klasy podstawowej.
1: Mhm. Właśnie ja pamiętam kiedyś takie zajęcia z przedszkolakami, takie maluszki, ta piłka prawie większa od nich.
2: No zdecydowanie, że tak, no to jest, to trzeba traktować jako zabawę i jeżeli dziecko faktycznie zakocha się w tym, to później po prostu kierować jego karierą w tym kierunku.
1: Mhm. Jakie predyspozycje powinien mieć młody koszykarz?
2: Myślę, że na początku to każdy powinien spróbować, bo po prostu koszykówka to jest taka gra wielu różnych ról, że myślę, że każdy dla siebie może znaleźć miejsce. No wiadomo, każdy spojrzy i będzie mówił o koszykówce, że człowiek musi być wysoki, silny fizycznie, no ale gwiazdami największej światowej, powiedzmy NBA, są zawodnicy o nie jakichś tam super warunkach fizycznych, więc myślę, że dla każdego jest miejsce.
1: To nie jest tak, że na początku ważna jest ta psychika, zaangażowanie dziecka, to, że ono w ogóle chce?
2: Zdecydowanie. Myślę, że to jak przez całe życie trzeba znaleźć swoją pasję i po prostu podążać do celu i zdobywać kolejne szczebelki drabiny. I zgadzam się, no pasja to na pewno też wyróżnia te dzieci na tym początkowym etapie.
1: Mhm. No właśnie, wspomniałam na początku, że Trefl wychował sporą grupę liderów. Jak wyglądała ta droga tych takich najlepszych koszykarzy? Oni zaczynali właśnie od małych dzieci?
2: Myślę, że większość z nich zaczynało oglądając popisy najlepszych zawodników, kiedy tutaj była dominacja Pomorza, jeżeli chodzi o koszykówkę w Polsce i większość z tych chłopaków na pewno przeszło tą drogę, że widzieli tych najlepszych ludzi i chcieli być tak jak oni. I faktycznie to już są małe dzieci gdzieś będące wokoło boiska, tak jak my organizujemy boisko dla małych dzieci podczas naszych spotkań. No i później właśnie trafiają do klubów. Chcą, że tak powiem, udoskonalać swoją technikę i też pasję.
1: W ogóle mam wrażenie, że Trefl jest takim miejscem, gdzie można spotkać dużo młodych osób, które potem wyfruwają z tego sopockiego gniazda gdzieś dalej.
2: Zgadzam się i uważam, że jest bardzo dużo młodych ludzi na naszych meczach. Bardzo się cieszymy, chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej, stąd też takie akcje jak ta tutaj w szkole numer 9, aktualnie gdzie się znajdujemy. No i faktycznie, no, to jest droga.
1: Mhm. A po czym poznać takiego przyszłego lidera? On się wyróżnia na takich pierwszych zajęciach, już wie, ogarnia bardziej niż te inne dzieci?
2: Ja bym powiedział, że to już jest to trochę gdzieś w wychowaniu, czy nie wiem jak to nazwać, może w genach, że po prostu próbujesz dominować we wszystkim, co robisz i to jest taka część sportowca, to jest coś, co wyróżnia sportowców od regularnych ludzi, że tak to nazwijmy. I faktycznie oni już na tych zajęciach próbują wygrać za wszelką cenę, próbują przechwytywać te piłki, próbują zdobywać kosze i łączą ludzi, też widać, że za nim podąża drużyna. Myślę, że to widać na każdym etapie.
1: Ale to nie jest sport indywidualistów.
2: Zdecydowanie nie jest to sport indywidualistów. Na pewno uczy pracy w zespole, to na pewno. I od zawsze się powtarza wśród trenerów, że jeden zawodnik nie wygra meczu, że to musi być praca zespołowa. Aczkolwiek potrzebni są ludzie, którzy mają takiego zęba i tą werwę do tego, żeby ciągnąć zespół.
1: A kiedy podczas takich zajęć widzicie taki młody talent, próbujecie gdzieś zasugerować, podpowiedzieć, może zapisz się na takie zajęcia, pójdź do takiej szkoły?
2: Pewnie, że tak. No, my patrzymy w przyszłość i wierzymy, że takie wyszukane perełki za jakiś czas trafią do zespołów juniorskich, będą walczyć na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski, a następnie trafią do zespołów seniorów. W przyszłości, kto wie, może i kadra Polski. Faktycznie tak jest.
1: Wybór szkoły też jest istotny?
2: Sugerowałbym szkoły o profilu koszykarskim, gdzie faktycznie trenerzy są stricte skupieni na koszykówce i wiedzą, w jaki sposób pracować, jak rozwijać indywidualną technikę i wiedzą też, jak zachęcać tych ludzi do większej pracy.
1: Na początku wiadomo, jest to zabawa, a jak wygląda już taki tydzień takiego młodego koszykarza, który ma gdzieś tam naście lat, no i musi poświęcić znaczący czas na to, żeby iść dalej?
2: To już powiem na przykładzie tego, jak to funkcjonuje w Treflu. To jest specjalistyczna szkoła sportowa, gdzie dzieci trafiają w ręce trenerów, trenerów przygotowania fizycznego, trenerów mentalnych i ta praca wygląda w taki sposób, że rano się spotykają, wykonują właśnie jakąś siłownię, czy tam wstęp do takiej już poważniejszej siłowni. Następnie są zajęcia indywidualne, po czym wieczorem spotykają się na stricte koszykarskich zajęciach. Więc jest to sporo jednostek treningowych w tygodniu. Powiedziałbym, że od 8 do 10 plus mecze na weekend.
1: No właśnie, to jest spore wyzwanie dla młodego człowieka, który gdzieś tam jeszcze się kształtuje.
2: Jest to spore wyzwanie, ale kto jak nie młody człowiek będzie miał tyle energii, żeby to wytrzymać? No zdecydowanie. To mówię, że to dużo zależy od pasji i takiej miłości, bo wiadomo, jeżeli coś nam faktycznie leży i chcemy to robić, to dużo przyjemniej się to wykonuje.
1: A ile zależy od sztabu trenera takiej opieki, że ktoś ma chwilę zwątpienia właśnie, to nie dla mnie. Ja chciałbym pójść z moimi kolegami, nie wiem, na imprezę, nie iść na 10. trening w tym tygodniu.
2: No pewnie, no świat daje tyle teraz alternatyw, że to faktycznie ciężko tak to wszystko pogodzić, ale wydaje mi się, że to jest taka wewnętrzna chęć rywalizacji, wygrywania, satysfakcji, którą z tego bierzesz, no i radości, którą ci to daje. Myślę, że to też trener musi w jakiś sposób podsycać, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku i ten młody zawodnik musi widzieć, że osiąga jakieś tam kolejne cele, które go faktycznie przybliżają do tej kariery, o której marzy.
1: Trener jest takim trochę rodzicem, poklepie po plecach?
2: Trener to z jednej strony musi poklepać po plecach, a z drugiej strony musi wyegzekwować i faktycznie nakierować, żeby robić rzeczy w taki sposób, w jaki powinny być robione, więc to nie zawsze jest takie bardzo miłe, ale faktycznie też generacja jest taka, że dużo się zmienia, że te dzieci potrzebują czasem takiego poklepania po plecach i żeby była jednak mimo wszystko radość z tego wszystkiego.
1: No właśnie, wspomniałam o rodzicach. Jak dużą rolę oni odgrywają, na przykład podczas treningów? Ich obecność jest wskazana, czy wręcz odwrotnie?
2: No ja myślę, że bardzo dużą, ogromną bym powiedział, bo to jednak rodzic jest w stanie, że tak powiem, pomagać trenerowi, pokazywać dziecku, w którym kierunku trzeba iść. Myślę, że to nie ma problemu z tym, czy rodzic jest na treningu, czy nie. To wszystko zależy od tego, jaka jest relacja między zawodnikami, trenerami, rodzicami. I marzyłbym, żeby wszyscy generalnie wspierali, żebyśmy szli w jednym kierunku.
1: No czasami na meczach piłkarskich są tacy rodzice ważniejsi niż trener.
2: No ale to się wszędzie zdarza. To myślę, że to jest normalna rzecz, jak w życiu. I to faktycznie trzeba usiąść, porozmawiać, znaleźć jakiś kompromis, żeby to wszystko szło w właściwym kierunku.
1: A jak to wygląda w Treflu właśnie, te początki, kiedy jest mały chłopiec, tak? On trafia tutaj do Was, przychodzi na te treningi. Jak wygląda ta droga jego?
2: No na pewno trzeba sprawdzić jego walory. Na pewno trzeba też mniej więcej już wiedzieć, do jakiej pozycji go przypasować, w jakim kierunku z nim pracować, no bo to koszykówka, tak jak mówię, jest 5 osób na parkiecie plus kolejnych 7 na ławce. Każdy ma swoje zadania do wykonania i myślę, że po prostu trzeba nakierować zawodnika w odpowiednim kierunku, żeby też nie tracić czasu, uczyć go czegoś, co mu nie będzie przydatne w przyszłości. I myślę, że to jest bardzo indywidualne podejście. Mamy doświadczonych trenerów, którzy faktycznie są dobrzy w swoim zawodzie i ci ludzie po prostu pomagają tym młodym zawodnikom. No jak we współczesnym świecie, myślę, że głowa jest bardzo ważna i to jest takie budowanie charakteru i cały czas stawanie się lepszym, budowanie też swojego ego, swojej pewności siebie i to wszystko idzie w jednym kierunku. Jeżeli czujesz się dobrze, widzisz postęp, to na pewno dużo łatwiej się rywalizuje z zawodnikami. Ja to też widzę na przykładzie zespołu seniorskiego, że jeżeli dobrze trenujemy, mocno trenujemy, widać, że jest mocny trening, zawodnicy dobrze się czują, to potem się przekłada na spotkania i to tylko buduje. Tak? To jest, wygrywasz jeden mecz, wygrywasz drugi mecz, trzeci mecz i z każdym wygranym meczem czujesz się coraz pewniej i ta gra ci sprawia coraz więcej radości, no bo my tu wszyscy sportowcy próbujemy wygrać, więc to o to w tym chodzi.
1: To nie jest tak, że potem się trochę przyzwyczajamy do tej idealnej sytuacji, kiedy wszystkie mecze są wygrane i gdzieś tak osiadamy na laurach?
2: Nie, no zdecydowanie. Tym bardziej, że jak wygrywasz wszystkie mecze, to wiadomo, że wszyscy są na polowaniu i próbują z tą wygrać. No to, ale to też, mówię, chęć i część tej rywalizacji. Myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawiałeś na początku. Ten charakter, który gdzieś musi być. No musisz mieć taki charakter, że chcesz wygrywać, dominować. To cię pcha do przodu.
1: A co w przypadku dzieci, które spełniają ambicje rodziców? Tata chciał być koszykarzem, nie pykło, więc syn tutaj jest, że tak powiem, ciśnięty, żeby grać, żeby pokazywać się na boisku, a nie wiem, on by wolał tańczyć.
2: To jest bardzo ciężkie pytanie i uważam, że myślę, że to wszystko jest indywidualne podejście. To wiadomo, że rodzic zna swoje dziecko, najlepiej wie, co od niego oczekiwać. Jest wiele historii takich, że faktycznie to dziecko było przez cały czas tam w ciężkim reżimie treningowym i nie miało czasu na inne rzeczy, po czym zostawało światowym sportowcem czy światowym aktorem i tylko i wyłącznie dziękowało swoim rodzicom za to. Także myślę, że to jest indywidualne podejście i to już muszą rodzice z dziećmi zdecydować.
1: Ale waszą rolą też jest czasami podpowiedzieć, droga mamo, drogi tato, ten syn nie czuje się tu dobrze.
2: To zdecydowanie tak. Myślę, że czasami jest tak, że po prostu, tak jak pani mówi, no, nie odpowiada ani dyscyplina, albo to, co robi dziecko i myślę, że mogłoby skierować swoją energię w innym kierunku i na pewno trzeba takie sugestie dawać. No. My próbujemy być wśród ludzi, którzy faktycznie mają tą samą pasję i idą w tym samym kierunku. Nie, no jest to ogromna duma, ale powiem tak, że nie tylko w seniorskiej drużynie, ale każdy taki mały postęp, jeżeli widzisz człowieka i widzisz tą pracę wykonaną, to bardzo cieszy i bardzo buduje i też myślę, że dlatego jesteśmy w tej dyscyplinie, w tej koszykówce i chcemy faktycznie widzieć postęp.
1: A były przypadki takich trochę weteranów pracy, którzy na początku nie pasowali tutaj, ale jednak swoją ciężką pracą doszli do tego, żeby występować na dużych parkietach?
2: Pewnie, takich ludzi się najbardziej docenia. Wiemy, że oni będą oddadzą wszystko, co mogą, żeby po prostu spełnić swoje marzenia i trzeba ich doceniać, trzeba ich wspierać i czasami faktycznie trzeba więcej czasu i empatii do tego wszystkiego, co robią, pewnie.
1: A gdy spotykacie się z takimi małymi dziećmi, one mówią na przykład, jakich mają idoli, gdzie chciałyby grać, nie wiem, oglądają NBA?
2: Ja to lubię generalnie zacząć taką rozmowę z zawodnikami właśnie, jakich mają idoli, bo to też widać, jaki mają kierunek, jakie mają cele i dokąd zmierzają. Fajnie, fajnie obserwować i fajnie też zaszczepiać, żeby oglądali, chcieli oglądać najlepszych i do nich, że tak powiem, równać.
1: To jest też fajne, że Trefl Sopot wychodzi do tej takiej szerszej publiczności, żeby po prostu pokochać koszykówkę z trybun.
2: Tak jak już wspomnieliśmy, że to myślę, że to jest taka pierwsza droga, żeby zobaczyć i chcieć być tak jak ci zawodnicy, którzy są faktycznie teraz na seniorskim poziomie. I to na pewno jest droga i myślę, że to jest najlepsza droga, bo to jednak przychodzisz, poznajesz nowych ludzi, koszykówka, generalnie sport jest taki, że poznajesz bardzo dużych ludzi, masz wielu przyjaciół z tego i myślę, że tak to się zaczyna, że tu zaczynasz, poznajesz przyjaciela jakiegoś, razem wspólnie idziecie na mecz i jakoś tą pasją kultywujecie.
1: To jest tak, że koszykówką da się zarazić?
2: Bo zdecydowanie tak. Mam mnóstwo osób, które są zarażone koszykówką i faktycznie to jest droga.
1: A pana pierwszy mecz, taki, który się oglądało z trybun?
2: Ja pamiętam, tak jak mu wspomnieć, to tato mnie zabrał do Wałbrzycha na mecz ekstraklasy, jeszcze w Górnik Wałbrzych był w ekstraklasie i to było dla mnie niesamowite przeżycie. Pierwszy raz widziałem amerykańskiego zawodnika, w ogóle sama atmosfera tego wszystkiego, bardzo mi o to wspominam i na pewno miało to duży wpływ na to, co robię teraz.
0: Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na zwiedzających czeka wyjątkowa atrakcja. Okręt podwodny Sokół. To jedyny taki okręt w Polsce, który można zwiedzać od środka, a jego autentyczność robi ogromne wrażenie. Okręt był trzecim Sokołem w historii polskiej marynarki wojennej i spadkobiercą zaszczytnych tradycji jednego z najsłynniejszych okrętów podwodnych II wojny światowej. Do jego podstawowych zadań należała obrona, ochrona oraz patrolowanie polskiego wybrzeża. W czasie 16 lat służby dla naszego kraju uczestniczył on w wielu międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Baltops, Pasex, Donex, a także w manewrach sił odpowiedzialności NATO. Został on starannie otworzony w takim stanie, w jakim wyglądał w trakcie swojej służby, dzięki konsultacjom z byłymi członkami załogi oraz dowódcami. Wnętrze tego okrętu zachowało wiele oryginalnych elementów, takich jak sztućce, filiżanki, nawet dzieła sztuki, które były na pokładzie. To dosyć niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę życia na okręcie podwodnym. Raz ze mną jest Agnieszka Lewandowska z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Więc moje pierwsze pytanie, dlaczego Sokół jest taki wyjątkowy?
4: W tym momencie Sokół już ma, gdyby można powiedzieć, trzecią narodowość. Został zbudowany w stoczni niemieckiej, czyli jest to klasyczne, byśmy powiedzieli, Das Boot, czyli mamy U-Bota. Ale został zbudowany na zamówienie norweskiej marynarki wojennej dla Norwegów. Oni zamówili w sumie 15 tego typu okrętów. Są to okręty typu Koben właśnie. I po odsłużeniu swoich lat w służbie Norwegii, one zostały przekazane nam jako Polsce. I na przykład tutaj nasz obecny ORP Sokół w czerwcu 2002 roku wszedł do służby już pod polską biało-czerwoną banderą i u nas wysłużył kolejnych 16 lat. To, co rozmawialiśmy z ludźmi, z załogą, która pływała na tych okrętach, oni je bardzo polubili. Są to na pewno okręty sprawdzone, dobre. Mimo że okręty już do nas trafiły z pewną wysługą lat, no bo one już u Norwegów pływały tam około 30 lat, to jednak zanim one do nas trafiły, one już w Norwegii trafiły do stopni i tam przeszły bardzo, bardzo gruntowną przebudowę. Także jak one trafiły do nas, one były w naprawdę dobrym stanie. Także to były dobre okręty i tak jak mówiłam, służyły nam bardzo dobrze.
3: Sokół był remontowany przez dosyć długi okres czasu. Co podczas prac odnowiono?
4: Znaczy, prace troszkę się przeciągnęły i mamy tego świadomość. Wiemy, że wiele osób bardzo czekało na to otworzenie Sokoła i dawano nam to znać przy pomocy wszystkich mediów społecznościowych oraz telefonów. Także oczywiście, że mieliśmy świadomość, że był to bardzo wyczekiwany obiekt. Troszkę my się tak śmialiśmy, że troszkę taka zła chmura chyba zawisła na tym naszym biednym Kobenem, tutaj biednym Sokołem, ponieważ ledwo trafił do stoczni, wtedy wybuchła czas pandemii, wszystko było bardzo utrudnione i to też tam bardzo przyciągnęło ten czas pobytu w stoczni. W stoczni tak naprawdę okręt był też kompletnie tam, zdarto z niego wszystko odnowiono, odmalowano. W stoczni też został, bo osoby, które teraz będą zwiedzały Kobena, zauważą, że okręt jest naprawdę, naprawdę niewielki. On mierzy niecałe 50 metrów, w szerokości ma niecałe 5 metrów, to jest malutki okręt. Także jak teraz zwiedzający, nasi goście będą zwiedzać ten okręt, my mamy dopuszczony limit wejścia turystów na pokład za jednym razem tylko 10 osób. I na pewno, jak będziecie Państwo zwiedzać na okręt, zrozumiecie, skąd ten limit się wziął. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. A my musieliśmy w stoczni, przede wszystkim takie większe roboty, co były przygotowane, to musieliśmy usunąć jeden ze silników spalinowych, ponieważ przejście już ta sama końcówka przy lufie okrętu, tam gdzie są właśnie maszynownia, tam byłoby bardzo, bardzo ciężko turystom przejść. Także jeden silnik jest usunięty. Jest u nas w muzeum, jest wyeksponowany w innym miejscu, nie na okręcie, ale tutaj na ekspozycji zewnętrznej plenerowej u nas. I dodatkowo wiadomo było, że raczej nie możemy wpuszczać turystów od góry, tak jak wchodzili to marynarze, czy przez kiosk, czy przez to wyjście bardziej przy dziobie okrętu. I musieliśmy wyciąć takie, tutaj ludzie się śmieją, że to są drzwi jak w samolocie. Coś w tym jest, faktycznie takie rozsuwane, eleganckie drzwi mamy boczne. Także to robi wrażenie też. I no, przecięcie takiego kobena, wycięcie tego wszystkiego, to naprawdę nie jest łatwe. Także to samo w sobie też zajęło nam trochę czasu. I tak przygotowany koben potem czekał na transport. Transport również nie było łatwy, no bo jednak przerzucić paręset ton to też nie jest tak łatwo. W dodatku była tutaj podwójna, bo była ścieżka zarówno morska, bo od stoczni marynarki wojennej tutaj do nas, do nabrzeża, gdzie teraz to jest błyskawica na stałe. No i potem jeszcze została ta droga lądowa. Także logistyka tego wszystkiego też zajęła czas. Poza tym wiadomo było, że ORP Sokół już samodzielnie taki pocięty, wycięty, no nie da rady przepłynąć. Także on był na specjalnym pontonie holowany. Do tego potrzebowaliśmy naprawdę spokojnej wody, dobrej pogody. Na to też się czekało. Firma, która takie rzeczy robi, oni mają też inne zlecenia. Także jak nam na przykład pogoda wyszła tutaj w paradę, mieliśmy ustalony jakiś konkretny dzień na to zadanie. Jeżeli nie pozwoli na to pogoda, nam ten dzień przepadał. Musieliśmy się z firmą umawiać od nowa, czekając znowu na pogodę. Dlatego naprawdę, jak się to wszystko tak zbierze razem, to wtedy łatwiej zrozumieć, dlaczego to się tak wszystko przeciągało. Po prostu przygotować do celów wystawienniczych tak olbrzymi obiekt nie jest łatwo. Jedna rzecz wypływa z drugiej, jednej nie można zrobić bez drugiej. Jak jedna się opóźnia, automatycznie oznacza, że 10 innych w jakiś sposób z nią powiązanych spraw również się opóźnia. I tego wszystkiego my doświadczyliśmy, także rozumiejąc zniecierpliwienie potencjalnej przyszłej widowni i zwiedzających i rozumiejąc, skąd wypływa ich zainteresowanie, czasem już rozgoryczenie, czemu to tyle trwa, no my tutaj potoczyliśmy nasze takie ciche boje też swoją drogą.
3: Na szczęście już jest gotowy i właśnie wchodząc i zwiedzając, co turyści zwiedzający zobaczą?
4: Powiem tak, z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że wczoraj na otwarciu, jakie mieliśmy, oczywiście, że była zaproszonych dużo osób z byłej załogi tego okrętu oraz byli też marynarze z innych, bo w sumie do Polski przypłynęło, no powiedzmy, 4 okręty typu Koben i były też załogi z tych innych okrętów i no nic nas nie cieszy bardziej niż taki kciuk w górę od byłych marynarzy, dla których ten okręt był domem i jak oni wchodzili i no naprawdę docenili naszą pracę wystawienniczą, naszą pracę, naszych pracowników, muzealników, to była największa pochwała. Czyli mamy nadzieję, że to, czego Państwo możecie teraz oczekiwać po wejściu na ten okręt, to jest naprawdę doświadczenia tego, jak okręt wyglądał, jak wychodził w morze. Jak wyglądał okręt w okresie służby pod biało-czerwoną banderą. Na ile to było możliwe, staraliśmy się wszystko odtworzyć, zachować jak najwięcej rzeczy oryginalnych. Tutaj jakbym miała zacząć wymieniać ludzi, którym dziękujemy, to byśmy siedzieli do jutra, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo osób się zaangażowało. To otrzymaliśmy sporo pomocy z różnych stron. Również na przykład mapy z biura hydrograficznego nam dostarczono też, które pasowały do Kobena do tych czasów, kiedy on służył. I naprawdę tutaj właśnie od byłej załogi mnóstwo, tutaj właśnie Towarzystwo Okrętów Podwodnych Przyjaźni. To wszystko naprawdę bardzo zagrało. I oczywiście no, przede wszystkim marynarka wojenna, wiadomo. Także to było naprawdę zgranie olbrzymiej liczby osób i bardzo dużo osób było zaangażowanych w pracę, którą mamy nadzieję już ukończyliśmy, chociaż przed nami jest oczywiście teraz dbanie o ten okręt, który jest u nas i pielęgnowanie go na najbliższe długie lata, mamy nadzieję.
3: A z takich, powiedzmy, obiektów, pomieszczeń, jakieś właśnie szczegóły?
4: Znaczy, jak Państwo wejdą, wchodzimy od dziobu, idziemy tylko jedną, jest jednokierunkowa trasa zwiedzania z racji właśnie ciasnoty na okręcie. Mówię, jeżeli Państwo odwiedzicie nas, to zrozumiecie w sekundę, o czym mówię. Na nim się naprawdę trudno wyminąć dwóm osobom. Jak sobie uświadomimy, że na okręcie z reguły służyło 20 paru chłopa, tak, marynarzy, to naprawdę można mieć podziw dla nich, jak oni tam wytrzymanie jej w tak dużej ilości przez tydzień, dwa, trzy tygodnie, jak wychodzili w morze. Także zaczynamy zwiedzanie od dziobu. Dziób to mamy przedział torpedowy. Wszystko jest pięknie odtworzone, dokładnie tak jak było. Jedna z torped z wyrzutni jest otwarta. Tam możecie Państwo zobaczyć replikę, zrobiliśmy specjalnie tyłu torpedy, czy tak jak to wyglądało w rzeczywistości, możecie Państwo zobaczyć. Następnie przechodzimy, są odtworzone koje. Zobaczycie, jak mało jest miejsca. Jak naprawdę, jeżeli sobie pomyślicie, że tych koi możecie policzyć sobie na palcach, ile ich jest i wziąć pod uwagę, że na okręcie jednorazowo było 21 osób, czy ponad 20 z reguły, no to już widać, że tam z tym spaniem to były tak zwane ciepłe koje, czyli jeden wstawał, drugi się kładł. Ciasnota na pewno robi duże wrażenie. Jak przechodzimy tam przez ten korytarz, na którym są koje, możecie Państwo zobaczyć pięknie odtworzone również mesę, czyli tam, gdzie marynarze jedli, spotykali się, spędzali jakieś tam wolne chwile. Mesę udało się nam bardzo też ładnie otworzyć, łącznie ze wszystkimi obrazkami, które były oryginalnie na ścianach. To wszystko jest odtworzone. Potem zapraszamy do kambuza, czyli kuchni okrętowej. Jeżeli zobaczycie, że na tak minimalnej przestrzeni, z tymi naprawdę tak mało miejsca, a tam kucharze dokonywali cudów i świetnie karmili tą 20-paroosobową załogę, tym bardziej rośnie wtedy podziw dla nich. W centralnie mamy kilka rzeczy naraz. Na pewno wszystkich przyciągnie peryskop, który jest dla Państwa dostępny, przez który można spojrzeć i zobaczyć sobie nasze morze, polskie morze. Zapraszamy. Jest bardzo fajnie, również udało nam się odtworzyć stację, taki kącik, w którym stał nawigator i pracował. Na pewno wrażenie robią zawsze stare głębokości, to wszystkich przyciąga i bardzo proszę, niech przyciąga. Również tam jest kącik, który służył, w którym głównie tam pracował mechanik okrętowy, gdzie wyważał okręt, bo praca na okręcie mechanika to jest ciągła matematyka wyważania, a to trochę w górę, a to trochę dół, tu musimy dodać wody, tu musimy odjąć wodę, a tu ludzie piją wodę, a to trzeba ją uzupełnić, także i to widać. To widać po tej mieszaninie rur, które wyglądają w pewnym kącie jak spaghetti absolutne. Jak pójdziemy dalej takim bardzo wąskim korytarzem, to sobie musimy uświadomić, że ten wąziutki korytarz, przez który z takim trudem przechodzimy, to było miejsce pracy elektryka. I on obsługiwał te wszystkie pokrętła, które mamy po lewej i prawej stronie tego korytarza. Na korytarzu też mamy dwie kabiny. Kabinę hydroakustyka, a potem też kabinę radiową. Hydroakustyka, kabinę udało nam się też w miarę fajnie odtworzyć, można tam zajrzeć. Radiową jeszcze zbieramy, być może z czasem uda się dla Państwa ją też otworzyć. Potem na pewno wszystkich bardzo przyciągnie toaleta, która jest bardzo interesująca. Na pewno nie jeden z większych panów się zastanowi, jaką by tam miał się zmieścić. Powiem tak, że załoganci mieli podobne problemy. To jest naprawdę wszystko strasznie malutkie, strasznie wąziutkie. No i wtedy przechodzimy już na sam koniec do części bliżej rufowej. I tam jest, mamy całą siłownię okrętową, gdzie Państwo zobaczą wszystkie generatory, właśnie silnik. Jeden z silników spalinowych nadal tam jest, drugi jest u nas na ekspozycji i potem zobaczą Państwo ten główny silnik elektryczny. Na nim zobaczycie Państwo niespodziankę, czyli kogoś tam śpiącego. I jak się okazało, faktycznie była to najlepsza miejscówka na okręcie, bo tam było najwięcej miejsca, była cisza i spokój, no bo silniki elektryczne są cichutkie. Spalinowe się wychodziły tylko jak ładowały baterie, akumulatory. Potem się je wyłączało, przechodziło się na silniki elektryczne, które są cichutkie i tam faktycznie było najprzyjemniej. Jak się to porówna na przykład z kabiną jedyną, jaka jest, z kabiną dowódcy okrętu, jaka ona jest mała, to faktycznie no, ten główny mechanik, który spał na tym silniku, miał chyba lepsze warunki niż dowódca czasami. Także na pewno doznanie jest nie do pobicia. Określiliśmy czas przebywania takiego zwiedzania na okręcie do 15 minut. Już mamy takie informacje, że niektórzy ludzie by chcieli więcej czasu spędzić i mówią, że czemu tak mało, ale ja przypominam, to jest malutki okręt. Proszę mi wierzyć, naprawdę mieliśmy wiele takich prób i grup przejść i te 15 minut jest naprawdę na tyle dużo czasu, że Państwo spokojnie, powolutku przechodzą ten okręt, rozglądając się na boki, wszystko dokładnie sobie oglądając, naprawdę porządnie przez ten czas widzicie.
0: Magazyn lokalny.
1: Przygotujcie się na majówkę pełną wrażeń. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Koncert na Sopockim Molo, joga na deskach Opery Leśnej czy targi mody. To i znacznie więcej czeka na tych, którzy zdecydują się pierwsze dni maja spędzić w Sopocie. Majówkę w kurorcie 1 maja zainauguruje wielki piknik na Sopockich Błoniach. I o tym wszystkim opowiedzieli nam Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, Grażyna Dobrzyńska, dyrektor Mosir Sopot, Aleksandra Gosk oraz Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej. Posłuchajcie.
5: Przed nami majówka, no może nie tak długa jak w zeszłym roku, jak niektórzy by oczekiwali, ale zawsze jest to czas, który możemy spędzić razem, wspólnie, z bliskimi, z przyjaciółmi i my zapraszamy mieszkańców i naszych gości, żeby ten wspólny czas spędzić właśnie w Sopocie. Przygotowując program tegorocznej sopockiej majówki, postawiliśmy przede wszystkim na kulturę, a w kulturze bardzo dużo muzyki, na integrację, bo tradycyjny piknik rodzinny na Sopockich Błoniach 1 maja, jestem przekonana, jak zawsze zgromadzi tłumy mieszkańców nie tylko Sopotu, ale także mieszkańców okolicznych miast czy całego regionu, a także naszych gości. I postawiliśmy na to, żeby pokazać i otworzyć dla mieszkańców

0: miesiącach jak listopad, co widać było w zeszłym roku, kiedy i 1 i 11 listopada i w okolicznych dniach mieliśmy bardzo wielu gości. Wielu gości wybiera krótkie pobyty, no i weekend majowy na pewno taką okazją jest. Zapraszamy serdecznie. Rozpoczynamy, tak jak mówiłam, wielką majówką na sopockich Błoniach, gdzie strefy dla dzieci rekreacyjne, edukacyjne, także oczywiście gastronomiczne i zajęcia ruchowe. Ale tak jak mówiłam, bardzo dużo kultury i bardzo dużo muzyki. W związku z tym już 1 dnia zapraszamy Państwa na potańcówkę przy muzyce na żywo. I to nie byle jakiej, bo to zespół Cieśni i Tańca, a miejsce także wyjątkowe, bo Opera Leśna, a Teatr Atelier tego dnia zaprasza na koncert z piosenkami Mieczysława Foga. 2 maja od rana aktywność w Operze Leśnej, tym razem nie muzyczna, bo będzie to poranna joga z elementami pilatesu. Oczywiście z naszą tutaj sopocką joginką, która jest cały sezon obecna na Molo, czyli z Olą Żelazo, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także na Mamuszki 14, gdzie przez cały weekend majowy targi mody i designu fale, także festyny na sopockim Grodzisku i bardzo dużo takich inicjatyw we wszystkich naszych instytucjach kultury, niezależnie czy to jest Państwowa Galeria Sztuki. Muzeum Sopotu zaprasza na wystawę plenerową, siedziba w remoncie, więc trochę im trudniej, ale bardzo mocno włączyli się w te obchody. Do 2 maja wrócę jeszcze na końcu wypowiedzi, bo to jest moment kulminacyjny naszej majówki, ale 3 maja to jest zawsze taki dzień patriotyczny i zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i na koncert, tutaj na sopockim Molo, koncert Zapytaj o Polskę. Oczywiście tradycyjnie zapraszamy wszystkich do udziału w mszy za ojczyznę i do złożenia wspólnego kwiatów pod pomnikiem martyrologii polskich mieszkańców Sopotu. Przedłużamy trochę weekend majowy, bo 6 maja w Mamuszki 14 kolejny koncert z cyklu Sopot Jazz Festival. W związku z tym znowu mamy muzykę i to na najwyższym poziomie. A 7 maja bardzo ciekawa inicjatywa, będzie czytanie dramatu Odwołanie Jarosława Mikołajewskiego w nie byle jakiej interpretacji, bo w interpretacji Krystyny Jandy. A teraz wracamy do 2 maja. Jak Państwo pamiętają, w zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z Telewizją Polską, tutaj na deskach sopockiego Molo, koncert z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę Państwa już oficjalnie zaprosić na koncert Zakochani w piosence. 2 maja, tutaj na deskach sopockiego Molo, na specjalnie ustawionej scenie. Przeczytam tylko kilka nazwisk wykonawców i myślę, że to wystarczy. Natalia Przybysz, Sławek Uniatowski, Margaret, Anna Rusowicz, Ewelina Flinta, Natalia Mianga, Kacper Andrzejewski, Maciel Zakościelny, Filip Gurłacz. To naprawdę będzie wspaniały koncert pokazujący cały przekrój muzyczny w pięknej oczywiście scenerii sopockiego Mola. Już teraz Państwa na ten koncert serdecznie zapraszam. Oczywiście na wszystkie wydarzenia, które są biletowane, chociaż większość jest wydarzeń bezpłatnych, mieszkańcy Sopotu mają zniżkę na kartę sopocką. Spędźmy ten wspólny czas majowy w Sopocie. Zapraszam serdecznie.
1: Ja chciałabym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w Sopocie można spędzać czas nie tylko odpoczywając na łonie natury, ale też łącząc funkcję uzdrowiskową z aktywnym życiem kulturalnym. Pani prezydent powiedziała o bardzo wielu aktywnościach, które są z obszaru właśnie aktywności kulturalnej. To są liczne wydarzenia, teatry i tradycyjnie już ten sezon właśnie turystyczny w Sopocie zaczynamy 1 maja. Ja chciałabym zwrócić Państwu uwagę na fakt, że Sopot jest uzdrowiskiem i z tego właśnie powodu warto też tutaj przyjeżdżać nie tylko po kulturę, ale także po to, by spędzić tutaj czas reperując między innymi zdrowie albo

0: prostu po to, żeby spacerować po tych pięknych, zielonych sopockich przestrzeniach. To nie jest przypadek, że w Sopocie reklamujemy się, czy mówimy o uzdrowiskowości, dlatego że od lat realizujemy konsekwentnie strategię rozwoju uzdrowiska i Sopot ma do zaoferowania tutaj bardzo wiele, począwszy od szlaków kuracyjnych, leśnego, czy też nadmorskiego, poprzez tężnie solankowe, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem zarówno wśród turystów, jak i wśród mieszkańców, ale też współpraca z sopockimi przedsiębiorcami bardzo często wskazuje na to i pomaga nam w reklamowaniu miasta właśnie jako miejsca, gdzie pouzdrowiskowość się przyjeżdża. Bardzo miło mi też zakomunikować, że pomorski portal zdrowie.pl dostrzegł też tę funkcję uzdrowiskową Sopotu i znaleźliśmy się tam na czele rankingu. Nasz solankowy basen w Pomorskim Centrum Reumatologicznym jest najbardziej obleganą atrakcją właśnie z obszaru wspierania zdrowia i cieszy się bardzo dużą popularnością. Dodam jeszcze, że początek maja w Sopocie to także start nowych ustaleń dotyczących parkowania w Sopocie. To także wyznaczenie pomorskiej strefy czy sopockiej uzdrowiskowej śródmiejskiej strefy parkowania jest możliwe dzięki temu, że posiadamy status uzdrowiska, dlatego że możliwość pobierania opłat w weekendy za parkowanie, która ma pomóc w regulacji ruchu turystycznego samochodowego, to też jest możliwe w Sopocie dzięki temu, że jesteśmy gminą uzdrowiskową, wobec czego od 1 maja chciałabym uwrażliwić tutaj zarówno turystów, jak i mieszkańców. Te nowe stawki opłat w weekendy za parkowanie będą w Sopocie funkcjonowały. Chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na jeden element związany z uzdrowiskiem. Sopot od lat stara się o to, aby architektura sopocka była wpisana na listę UNESCO, na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i taką wystawę w Sopocie przy okazji tej majówki będzie można podziwiać. Ona tutaj na skwerze kuracyjnym jest wyeksponowana, ale odbędą się też spacery pod dyrekcją Muzeum Sopotu, gdzie oprowadzać będziemy turystów, jak i mieszkańców, bo wśród mieszkańców też duże zainteresowanie jest tymi spacerami po architekturze kuracyjnej, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem werand i typowych sopockich ganków. I jeszcze zwrócę uwagę tylko na jedno narzędzie sopockie, to jest karta sopocka i karta turysty. To są dwa narzędzia, w które inwestujemy sukcesywnie i konsekwentnie. One pomagają nam zarówno w uświadamianiu naszych gości, że należy w Sopocie uiszczać opłatę uzdrowiskową, ale też pozwalają mieszkańcom z tych wszystkich dobrodziejstw uzdrowiskowych, które zaprojektowane są przecież dla turystów, ale mieszkańcy bardzo chętnie przy użyciu karty turysty korzystają z nich na preferencyjnych warunkach.
1: Ponieważ pani prezydentka powiedziała w dużym skrócie, jak będzie wyglądała cała majówka, ja tylko skupię się na 2 maja, czyli na konkretnym momencie koncertu na Molo 2 maja w sobotę, na który serdecznie wszystkich zapraszamy na godzinę 18. W związku z tym do godziny 17 Molo pozostaje otwarte dla wszystkich, tak jak zawsze, natomiast po tej godzinie zamkniemy Molo i, że tak powiem, będziemy wpuszczać tylko osoby z biletami na koncert. Zaraz po koncercie oczywiście otworzymy Molo, ono będzie bezpłatne dla wszystkich odwiedzających. Także niezależnie od tego zapraszamy wszystkich, którzy również mogą obserwować i słuchać koncertu ze skweru kuracyjnego. Cała majówka, koncert na Molo i zamykamy również tutaj na Molo 3 maja. Mamy to, co najbardziej, że tak powiem, dzieci bawi, to dmuchańce. Tak? Dmuchańce to jest podstawa każdego festynu rodzinnego. Gastronomia, lody, frytki, gofry, czyli to, co cieszy dzieci najbardziej. Oczywiście wszystkie wozy bojowe, jakie tylko świat wymyślił, czyli straż pożarna, policja, WOPR. Również będzie pokaz pierwszej pomocy medycznej, który jest ważny chyba w tej chwili dla wszystkich i myślę, że zarówno dla dzieci, jak i dorosłych i zawsze to się cieszy dużym powodzeniem. Cała strefa sportowa, strefa gier dla dzieci, strefa czytania bajek. Także w tym roku naprawdę te wszystkie strefy dla dzieci, dla całych rodzin są bardzo bogate i na nie serdecznie zapraszam. Mamy gorące serca wszyscy i tymi gorącymi sercami rozpędzimy te chmury wstrętne.
2: Sezon w Sopocie zaczyna się coraz wcześniej z każdym rokiem. W tym roku mieliśmy już jako branża turystyczna pierwsze przetarcie w postaci Świąt Wielkiej Nocy, kiedy oburzenie w hotelach czy też w apartamentach sięgało powyżej 90%, a w niektórych przypadkach nawet 100%. Majówka to kolejny długi weekend z perspektywy branży, kiedy rzeczywiście to oburzenie będzie na bardzo wysokim poziomie. Już 2 tygodnie przed majówką z informacji, jakie posiadamy od branży hotelarskiej czy też od zarządców w sieci apartamentów w Sopocie, wiemy, że już w tym momencie w większości miejsc to oburzenie rzędu 80%. Niektóre obiekty już dobijają nawet do 100%, więc zachęcam do tego, że jeśli ktoś jeszcze nie podjął decyzji, żeby spędzić majówkę w kurorcie, to żeby zapoznać się z ofertami noclegowymi, bo z każdym dniem na pewno będzie ich coraz mniej. Tak więc jako branża jesteśmy gotowi do przyjęcia gości. Musimy też pamiętać, że Sopot rozwija swoją ofertę całoroczną i tutaj bardzo istotną rolę odgrywa chociażby turystyka biznesowa, także już od kilku tygodni i branża noclegowa, i branża gastronomiczna jest gotowa na to, żeby przyjmować czy to turystów biznesowych, czy indywidualnych. W przypadku turystyki biznesowej tylko w ubiegłym roku do Sopotu przyjechało ponad 90 tysięcy osób, żeby uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach biznesowych, tak więc to takie symboliczne rozpoczęcie sezonu rzeczywiście pozostaje symboliczne, bo my już od kilku tygodni zauważamy wzrost ruchu turystycznego. Bardzo nas to cieszy. Jeszcze na pewno trzymamy kciuki za to, żeby pogoda nie pokrzyżowała planów, bo ten bogaty program kulturalny na pewno sprawi, że zarówno osoby, które będą nocowały w Sopocie, jak i goście, którzy będą gdzieś w innych częściach miasta, na pewno będą chętnie odwiedzać Sopot, a to tylko przysporzy nam gości chociażby w ogródkach gastronomicznych, dlatego ostatnim takim brakującym ogniwem na pewno jest pogoda, ale jak powiedziała pani dyrektor Grażyna Dobrzyńska, mamy gorące serca, na pewno ta pogoda przysporzy nam wielu pozytywnych chwil w majówkę w Sopocie. Patrząc na dane ruchu turystycznego, czy też na dane z systemu Wiza, bo takimi też dysponujemy, to są przede wszystkim województwa mazowieckie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, czy też kujawsko-pomorskie. To też tutaj nie będzie nic odkrywczego, bo to na pewno są kraje skandynawskie z uwagi na bogatą siatkę połączeń lotniczych. Na pewno goście z południa, Czesi, ale też Słowacy, którzy coraz częściej spędzają czas w Sopocie. Standardowo są to goście z Niemiec, którzy od lat tutaj licznie odwiedzają Sopot, więc spodziewamy się, że ich majówkę, mimo że będzie przeważająca liczba gości krajowych, to te zagraniczne narodowości na pewno nas nie zawiodą. Tak, rzeczywiście jest zauważalny taki trend, że z trochę większym wyprzedzeniem Polacy zaczynają planować wakacje. Ma to też na pewno związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wszystko na to wskazuje, że więcej osób będzie decydowało się na to, żeby zostać w kraju. No i rzeczywiście już obiekty hotelowe potwierdzają, że w zależności od obiektu, od kategoryzacji, od kilku do kilkunastu procent tych rezerwacji jest więcej. Teraz już planujemy troszeczkę wcześniej, też jeździmy częściej, więc każdy taki długi weekend to dobra okazja do tego, żeby przyjechać do Sopotu. Nie mała liczba osób, które po prostu przyjeżdżają do Sopotu z uwagi na ogromną sympatię do naszego miasta. Niezależnie od warunków pogodowych przyjeżdżają.
3: Magazyn lokalny. Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem historii drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. To jedna z najstarszych szkół w mieście, która dziś znajduje się na działkach leśnych przy ulicy Wolności 22B, ale co ciekawe, pierwotnie mieściła się w zupełnie innej lokalizacji. Więcej szczegółów opowiedział mi dr Maciej Żakiewicz, nauczyciel historii w drugim ELO.
4: Oczywiście wracamy do tego burzliwego okresu powstania Gdyni. Drugie liceum ma taką ciekawą historię, bo rzeczywiście jest to najstarsze liceum w Trójmieście polskie. Bo proszę pamiętać, że przed wojną wolne miasta Gdańsk, czyli Gdański Sopot, był to obszar o dominującej kulturze niemieckiej. Było oczywiście tam szkoły, ale była taka jedna gimnazjum polskie, które została zlikwidowane w 1939 roku. Po wojnie budowana zupełnie od podstaw szkolnictwa. A tutaj mamy Gdynię, drugie liceum. One powstaje w 1931 roku jako państwowe gimnazjum i jest to cały cykl i cały okres powstawania wtedy szkolnictwa podstawowego, średniego, morskiego, technicznego na terenie Gdyni. Bardzo burzliwy, bo Gdynia się przecież gwałtownie rozwija, przybywa ludności. Tu przed wojną było już 120 tysięcy osób. I pierwsze miejsce właśnie szkoły to była na ulicy Morskiej. I tam osobą, która najbardziej była zasłużona, był Józef Niemiec, który właśnie patronował tak zwanemu Towarzystwu Szkolnictwa Średniego w Gdyni. I męskiego, i żeńskiego. Przecież pamiętam, były licea, nie było koedukacyjnych liceów. I właśnie ten Józef Niemiec, te pierwsze lata szkoły miały miejsce właśnie na ulicy Morskiej w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w gmachu. A tuż właśnie przed wojną, w listopadzie 1938 roku, Józef Niemiec wmurował kamień pod budynek, który dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu na ulicy przed wojną Leśnej.
5: Dlaczego kiedyś szkoły nie były koedukacyjne? Skąd wynikała ta różnica, że były szkoły męskie i żeńskie?
4: No to była tradycja jeszcze XIX-wieczna i jeżeli mówimy o Gdyni, to z jednej strony właśnie istniała gimnazjum męskie, ale jego odpowiednikiem było liceum żeńskie stwarzane przez siostry Urszulanki wtedy w Gdyni, więc to się uzupełniała w taki sposób.
5: Szkoła, można powiedzieć, powstała przed wojną, aczkolwiek cały czas kontynuowała swoją działalność. Czy była może jakaś przerwa na przykład w okresie wojny?
4: Oczywiście, kiedy Niemcy wkroczyli do Gdyni, no to całe szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane z wyłączeniem takich szkół technicznych, które potrzebowali Niemcy techników do pracy w stoczni, bo przypominam, Gotenhafen była takim jednym z ważnych baz Kriegsmarine dla niemieckiej, no i ci rzemieślnicy, Polacy czy Kaszubi taką pracę mogli wykonywać. Liceum nie była, Józef Niemiec opuścił Gdynię, bo przypominam w słynnym marszu Gdynian, kiedy z ulicy Morskiej do Nowego Parku przez Sopot, Wrzeszcz kazano im piechotę i kilku tysięcy mężczyzn, znowu słynny mars. Wielu później Gdynia już nie mogła wrócić do Gdyni, została wysiedlanych i Józef Niemiec wrócił do Małopolski i tam w okresie okupacji został aresztowany i rozstrzelany. Także twórca szkolnictwa gdyńskiego zginął w czasie wojny. Gdynia po walkach, Gdynię, bardzo szybko wznawiano naukę w szkolnictwie Gdyni, no bo baza była, tradycja była przedwojenna. Jak mówiłem, w Sopacie i w Gdańsku w zasadzie budowana na wypalanym mieście, prawda? Mówiono, że Gdańsk, Sopot to jest wypalane serce Pomorza, prawda? I wszystko budowano od podstaw. Tutaj była ta tradycja gdańska, wznawiano naukę już w 1945 roku, a jednocześnie ulica Leśna zmieniła nazwę na Ignacego Daszyńskiego, prawda? Jednego z przedwojennych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej i zaczęta dokończać budowę tego, co w 1938 roku zrobiono i szkołę zakończono w 1951 roku i rzeczywiście kadra tej szkoły, to jest też bardzo ciekawe, to byli ci nauczyciele, którzy przed wojną uczyli. To nie była kadra z zewnątrz, to była kadra, która przeżyła wojnę, więc oni wiedzieli, jak mają uczyć, czego mają uczyć. No, tutaj bardzo silne było harcerstwo, bo to było związane jeszcze z okresem okupacji, gdzie Gdynia miała wyjątkową rolę, to odegrała harcerstwo, jak wiemy, tajny hufiec harcerski, który uratował Gdynię przed większymi zniszczeniami i tutaj wiele osób kontynuowała później naukę.
5: Ile wtedy ta szkoła mniej więcej liczyła osób? Ilu było tutaj uczniów i nauczycieli mniej więcej?
4: No, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że kilkaset osób, no bo w takiej pobliskiej szkole podstawowej były 460 dzieci, więc tutaj sądzę, że około 200 musiała być, 300 nauczycieli była kilkudziesięciu i wtedy to się nazywała Państwowe Gimnazjum Męskie, które miała no, przejść wstrząs związanym oczywiście ze stalinizmem, czyli w roku 48. Zwalniana, że przede wszystkim bardzo ciekawą postać, był tutaj ksiądz Józef Szarkowski, który przed wojną uczył religii. W czasie wojny był człowiekiem, który porządkował jako jeniec więzień pole bitwy na Westerplatte i po wojnie wrócił do Gdyni i został był prefektem, uczył młodzież szkolną, ale w 1948 roku został zwolniony i jego kroniki, które prowadził, bo dyrektor mu kazał prowadzić kroniki, szkolne zostały spalone, więc my nie mamy wiedzy na temat tego, co się działo w codziennym życiu szkoły w latach początku czasów powojennych. Ksiądz Szarkowski zostawił po sobie wspomnienia. Część są wydane w latach 90. w Gdyni, a część, z tego co wiem, maszynopisu znajdują się w Muzeum w Stutthofie, który przekazał. A zmarł w latach 90.
5: Mówi pan, że wtedy szkoła też została dokończona tak naprawdę. Jej budynek został dokończony. To znaczy, że też budynek zmieniał się na przestrzeni lat.
4: Budynek był ten sam. W takim stylu modernistycznym. I jak mówię, zaczęto sprowadzać jakieś meble. Jest opis ucznia ówczesnego, który mówił, że na plecach znosili z tej ulicy Morskiej, tutaj przynosili meble w tym 51 roku. Ale to już były czasy stalinowskie, tak? Już nie było harcerstwa, bo została rozwiązane w 48 roku. Już wyrzucono właśnie niektórych nauczycieli, zabraniano mi się wypowiadać. I ten czas wspomina właśnie Jacek Federowicz, świetny satyryk, który do tej szkoły chodził tuż po wojnie. I on po wielu latach wspomina tą szkołę z czasów swojej młodości i mówi, że to były czasy, gdzie wszyscy mówili szeptem. Nikt nie mówił oficjalnie, bo to były takie czasy, prawda? Szept to była jedyna możliwość obrony swojej tożsamości, swojej prywatności. Tak wyglądał ten czas. Dyrektor, który wprowadzał te metody, później przeniósł się na Śląsk, zniknął, a zostawił po sobie tu ruiny. Tym bardziej też, że doszło do procesu młodych uczniów, którzy zostali aresztowani. Jest tablica, właśnie przed szkołą jest tablica poświęcona tym uczniom. Z tych osób bardziej znane były to właśnie był ojciec byłego prezydenta Szczurka, który po wojnie tutaj chodził do szkoły, został aresztowany. Wiele osób złamana, po prostu dostali kilka lat więzienia i już nigdy nie wrócili na takiego normalnego życia, prawda? Także ta tablica, która jest przed szkołą, jest taką z pierwszą tablicą pokazującą, czym były te czasy powojenne.
5: Kogo jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć, ponieważ na przestrzeni lat na pewno tutaj osób przewinęło się sporo, które później się gdzieś zasłużyły.
4: Ja spotkałem się z trzema osobami. Pierwszą to jest profesor Grzywacz. On później w latach 70. był fizykiem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest takim typowym przedstawicielem takiej gdyńskiej inteligencji, niezależnie myślący, ale braniący wartości. To była pierwsza postać, która dla mnie była interesująca i szczególnie on zaznaczył swoją obecność w mojej świadomości w okresie stanu wojennego, gdzie bronił studentów w głośnej sprawie roku 80, bodajże 4, gdzie jeden ze studentów jego wydziału zginął w czasie bursztynie zabity przez zamowców. Później go spotykałem w Sopocie, w Światowym Związku Kombatantów Armii Krajowej. Jest prezesem. Dzisiaj jeszcze żyje, z tego co wiem, ma 90 parę lat. Drugą osobą, która dla mnie ma duże znaczenie, jak ja tu zacząłem pracować, pierwsze dni w 93 roku, no to właśnie w gabinecie przywitała mnie pani Wiesława Kwiatkowska, redaktor. Osoba, w okresie polskiego sierpnia dostała takie zadanie, bardzo trudne jak się okazuje, zbieranie dokumentów na temat wydarzeń grudniowych. I przypłaciła to wieloletnim więzieniem. I trzecią osobą, która mi utkwiła, była Teresa Remiszewska. Ona po wojnie tutaj też chodziła, do tego części gimnazjum rzęskiego. Była pierwszą Polką, która płynęła Atlantyk w latach 70. Przepłynęła Atlantyk i napisała taką bardzo ciekawą książkę Z goryczy sali moja radość. Czyli opisała swoje wspomnienia, jak przepłynęła przez Atlantyk na początku lat 70. W okresie stanu wojennego była działaczką Solidarności Ochrony Przyrody. Została aresztowana. Po wyjściu jako pierwsza w Polsce przetłumaczyła fragmenty książki Normana Davisa o historii Polski. I ja z nią pracowałem w 89 roku jako dziennikarz w kompanii Komitetu Obywatelskiego Solidarności.
5: Ale możemy jeszcze chyba też wspomnieć, ja rozumiem, że to może nie jest osoba, która przysłużyła się, że tak powiem, tak bardzo jak osoby, które pan wspomniał, ale na pewno nasi słuchacze doskonale będą znać chociażby już byłego prezydenta Gdyni. On też chyba jest tutaj absolwentem.
4: Tak, no to jest właśnie całe pokolenie, tak? To już jest pokolenie, w pewnym sensie moje pokolenie, tym, że ja się wychowałem w Gdańsku, nie w Gdyni. Pan Szczurek niejaka z tradycji rodzinnej chodził do tej szkoły, bo jego ojciec chodził i rzeczywiście tworzył tu taki krąg harcerski. No i kiedy przyszły te przemiany lat 90, a proszę pamiętać, Gdynia miała pewien wyróżnik na początku lat 90. Była bardzo, wtedy w latach 90. miała opinię, że bardzo dobrze przeprowadziła reformy samorządowe. To jest zasługa pani Segielskiej, Wielkiej, myślę, i właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Szczurka, który później zostaje prezydentem, istniała to świadomość przedwojennej Gdyni, że ludzie tutaj żyli, rodziny tutaj żyły, rodziny wiedziały, jak była, utrzymywały takie nieformalne powiązania i to spowodowało, że można było ten samorząd odbudować i była to niekwestionowana zasługa właśnie wtedy tego środowiska.
5: Jak możemy dzisiaj tak naprawdę opisać drugie liceum ogólnokształcące w porównaniu do ostatnich czasów, które opisaliśmy?
4: No myślę, że jest pewna ciągłość związana z panią profesor Wójtewicz, która była filologiem klasycznym po Uniwersytecie Warszawskim i ona w 1956 roku właśnie w tym bardzo ważnym przełomie dla pokolenia moich rodziców nazwała tą szkołę imienia Adama Mickiewicza, nawiązała zatem do tej tradycji romantycznej i ta tradycja istnieje w tej szkole, co roku jest obchodzona, nawiązuje się do tej bardzo ważnego momentu, więc ta duchowość tej szkoły się wydaje mi jest utrzymana, ta pewna ciągłość. Oczywiście szkoły dzisiaj są inne, bo społeczeństwo jest inne. Szkoła też jest narażona na agresywną kulturę komercyjną i jeżeli nauczyciele sobie pozwalają wejść do szkoły zbyt silnie kulturę komercyjną, to się bez wątpienia odbywa na niekorzyść systemu edukacyjnego. To jest ten dzisiejsze zagrożenie, które się można obserwować. A oczywiście szkoła, mówię, dzisiaj ma stwarzać więcej alternatyw, ale to tutaj się kształtuje charaktery ludzi, również korzystając z pomocy i życzliwości miasta, czy rodziców, opieki i to tutaj się kształtują ludzie, którzy później będą studentami, doktorantami, dziennikarzami i będą pytali się, co wynieśli z tej szkoły i z tego okresu dojrzewania.
5: Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta szkoła jako jedyna chyba w Trójmieście tak dobrze współpracuje z konsulatem francuskim. To wyróżnia ją na tle innych dzisiaj.
4: Szkoła drugiej liceum właśnie gdzieś pod koniec lat 90. uznała, że będzie to szkoła, gdzie duży nacisk będzie się kładła na język francuski. Stąd są ścisłe kontakty właśnie z panem konsulem Francji, z tą sferą krajów francuskojęzycznych, czyli Belgią, Francją. No i młodzież, która idzie do tych klas, ma po kilku latach możliwość całkiem dobrze poznać kulturę francuską. Szkoła ma swoją historię i tradycję i charakteryzują się właśnie te trzy tablice. Pierwsza tablica jest właśnie poświęcona dyrektorowi Józefowi Niemcowi, który, jak mówię, fundował czy zapoczątkował tą historię tej szkoły. Druga tablica jest właśnie poświęcona tej grupie młodzieży, która w czasach stalinowskich, braniąc swoich wartości, znalazła się w więzieniu. I jest trzecia tablica poświęcona uczniowi szkoły wieczorowej, który zginął w wydarzeniach grudniowych. To pokazuje, że życie trwa i toczy się, prawda, i to odbija się na historii szkoły.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach.

0: Kurtach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
0: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowy.my.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
0: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

0: SK2 Trójmiasto.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.